0: Pożar i ewakuacja w Świnoujściu. Zawaliła się część dachu kamienicy. O szczegółach za chwilę. Koniec z tanim tankowaniem. Od dziś odczuwalne zmiany na stacjach paliw. Norwegia i Francja z awansem do 1/8 finału. Zajrzymy też na mundial. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pożar w Świnoujściu. W nocy w ogniu stanęła kamienica przy ulicy Grunwaldzkiej. Strażacy zostali wezwani do płonącego poddasza budynku. Ogień szybko objął dach, a z kamienicy ewakuowano mieszkańców, w tym rodziny z małymi dziećmi. W sumie kilkadziesiąt osób. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Nie wiadomo też nic o przyczynach wybuchu pożaru, a walczyło z nim kilkanaście zastępów straży. Cały czas dogaszają pogorzelisko. Rządowy pakiet osłonowy, ceny paliwa niżej, to już historia. Od dziś podatek VAT na benzynę i diesla wrócił z 8 do pełnych 23%, a to oznacza koniec urzędowych cen maksymalnych. Od świtu na jednej ze stacji paliw w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki. Powiedz, jak sytuacja wygląda na pylonach.
1: Wczoraj wieczorem kierowcy ustawiali się w kolejkach, by zatankować benzynę 95 i diesel za niespełna 6 zł. Dzisiaj rano po tych stawkach nie ma już śladu. Ceny wystrzeliły w górę średnio o 80 groszy na litrze. W tej chwili w Bełchatowie za popularną 95 trzeba zapłacić od 6 zł 40 groszy do 6 zł 82 groszy. Cena oleju napędowego waha się od 6,50 do prawie 7 zł za litr.
2: No lipa straszna, nie?
1: Kierowcom pozostaje szukanie wakacyjnych rabatów w aplikacjach lojalnościowych.
0: Rządowy pakiet wszedł w życie pod koniec marca i miał charakter tymczasowy. Śledczy nie dopatrzyli się przestępstwa. Prokuratura zabiera głos po umorzeniu sprawy tzw. dwóch wież. Chodzi o niedoszłe plany budowy wieżowców w centrum Warszawy przez związaną z PiS-em spółkę Srebrna. Badano trzy główne wątki. Jeden z nich dotyczył podejrzenia oszustwa na szkodę austriackiego biznesmena.
3: Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Umorzono też wątek korupcyjny. Sprawa, jak słyszymy, została dokładnie zbadana.
3: Chcę podkreślić, że w ramach tego postępowania przesłuchanych zostało 38 świadków. Między innymi pan Gerhard Birkfellner był przesłuchiwany chyba 7-krotnie. Ostatnim akordem tego śledztwa było przesłuchanie w charakterze świadka Jarosława Kaczyńskiego.
0: Szczegóły decyzji śledczych mamy poznać w połowie lipca. Pełnomocnicy austriackiego biznesmena zapowiadają zażalenie na decyzję prokuratury. Dyplom ukończenia studiów w telefonie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w mObywatelu. Od wczoraj uczelnie mogą wydawać cyfrowe dokumenty, które absolwenci dodadzą do aplikacji.
4: Mówimy o dyplomach, które będą wydawane od teraz dobrowolnie, od 1 stycznia 2027 również obowiązkowo.
0: Mówi Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. W aplikacji mogą znajdować się wszystkie rodzaje dyplomów z uczelni.
5: Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do tych dyplomów, dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i odpisy tych dokumentów.
0: Informuje minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Absolwenci będą mogli korzystać z cyfrowego dokumentu w aplikacji mObywatel oraz na stronie dyplomynauka.gov.pl.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Norwegia i Francja z awansem do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Norwegowie 2-1 pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej, a decydującego gola w końcówce zdobył Erling Haaland. Francuzi nie mieli większych kłopotów ze Szwedami. Wygrali 3-0, a dwa trafienia zaliczył Kylian Mbappé. A w tej chwili Meksyk 2-0 prowadzi z Ekwadorem.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 6. Jest środa, pierwszy dzień lipca. Gramy, ale niekoniecznie piłkę nożną. Kasia Kocimor
0: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9. No to teraz Police, Every Breath You Take.

0: 11 minut po godzinie 6, poranny program Radia Plus, to rano wstaje i zaczęło się. Pierwszy dzień lipca mamy w kalendarzu, zaczął się nowy miesiąc. Imieniny obchodzą Aaron, Bogusław, Gaweł, Halina, Julian, Karolina, Klarysa, Marcin, Marian, Oliwier, Otto i Szymon. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj w Polsce obchodzimy Dzień Psa, a świętują urodziny m.in. Debbie Harry, amerykańska wokalistka, członkini zespołu Blondie, aktorka, Dan Aykroyd, kanadyjski aktor, reżyser filmowy, Carl Lewis, amerykański lekkoatleta, sprinter, skoczek w dal, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii sportu, Łukasz Zagrobelny, polski piosenkarz, aktor i Liv Tyler, amerykańska aktorka. Wszystkiego najlepszego, teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani. Tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.
2: Dzisiaj w Słowie po raz kolejny słyszymy o bardzo spektakularnej akcji Pana Jezusa. Jezus wypędza złe duchy i wyrzuca je w świnie, ale zanim to się dzieje, Jezus idzie drogą tak bardzo niebezpieczną, że nikt nie mógł nią przejść. Ta Ewangelia pokazuje nam dzisiaj, że siła Jezusa jest przepotężna, że zły duch nie jest w stanie przezwyciężyć Pana, że zły duch nie jest w stanie złamać Jezusa. On idzie tam, gdzie nikt nie idzie. On idzie tą drogą, którą boją się iść wszyscy inni. To dla nas bardzo konkretny znak. Z Jezusem jestem w stanie przemóc szatana, złego ducha. Warunek to być przy Jezusie i wierzyć w Niego. I wtedy ta droga, po której nikt nie idzie, nie będzie dla nas drogą lęku i strachu, bo będę przy Jezusie. Uwierzmy w Jego siłę i w to, że jest w stanie przezwyciężyć szatana.

Frąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Ach, nareszcie jest czym poddychać. 26 minut po godzinie 6. Temperatura w nocy spadła w całej Polsce poniżej 20 stopni Celsjusza, więc na razie można wywietrzyć mieszkanie nagrzane do nieprzytomności czasami. Za chwilę na naszej antenie lista taka o Karol, o pogodzie nieco więcej za kilka minut. Oczywiście w wiadomościach punktualnie o godzinie 6.30 idą zmiany chwilowe, przejściowe. Tam mnóstwo rzeczy dzieje się i kotłuje w tej przyrodzie, ale o szczegółach opowiemy za kilka chwil na antenie Radia Plus. No to teraz Nils Sedaka. O, Karol.

Prawdziwy oldies, prawda? Prawie trzeszczy jak z płyty analogowej. 28,5 minuty po godzinie 6 w Radio Plus. Czy rzeczywiście coś skrzeczy, czy nie? Sprawdzamy. Czas na wiadomości na antenie Radio Plus.

0: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś w warszawskim sądzie posiedzenie w sprawie zażaleń obrońców na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nie wiadomo jednak, czy w środę sąd podejmie decyzję. Wyznaczone są także ewentualne dwa kolejne terminy na piątek i poniedziałek. Cała sprawa jest jednym z kluczowych wątków w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o właśnie takim charakterze. Właścicielowi psów, które zagryzły mężczyznę w Zielonej Górze, grozi dożywocie. Do sądu skierowano akt oskarżenia w sprawie tragedii z października ubiegłego roku. Zwierzęta należące do byłego policjanta wydostały się z terenu prowadzonej przez niego strzelnicy. Trzy psy rzuciły się na 46-latka, który zbierał grzyby w lesie przy trasie S3. Mężczyzna zmarł w szpitalu.
1: Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach na innych pokrzywdzonych i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy. Mężczyzna usłyszał również zarzut znęcania się nad psami, a także przetrzymywania ich w niewłaściwych warunkach.
0: Mówiła Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. 54-letni oskarżony nie przyznaje się do winy. Przebywa w areszcie. Iga Świątek i Kamil Majchrzak z awansem do drugiej rundy Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka po trudnym meczu wygrała w trzech setach z Amerykanką Taylor Townsend. Z kolei Majchrzak bez straty seta wygrał z Alejandro Tabilo.
2: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus z Głogów. Już w tym tygodniu wyrusza 15. rowerowa pielgrzymka głogowska na Jasną Górę. Przed cyklistami 5 dni intensywnej jazdy. Ze względu na wyjątkowy, świętowany w tym roku jubileusz, organizatorzy przygotowali dla chętnych pątników specjalną niespodziankę. O dodatkowym etapie mówi pilot wyprawy Mateusz Łopatko.
3: W tym roku z racji tego jubileuszu postanowiliśmy, że wydłużymy naszą pielgrzymkę o kolejne 2 dni i po przyjeździe na Jasną Górę w niedzielę przenocujemy na Jasnej Górze i kolejne 2 dni będziemy pielgrzymować do Krakowa, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ładiewnikach.
2: Grupa główna wystartuje z Głogowa w czwartek o 7 rano sprzed kościoła na osiedlu Kopernika. Już jutro na trasę wyjadą grupy dołączające m.in. Zielonej Góry oraz Nowej Soli. W rewizji Ochotniczej Straży Pożarnej Wierzmanowej powstanie nowoczesna laserowa strzelnica multimedialna. Gmina pozyskała na ten cel ponad 142 tysiące złotych dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu Strzelnica w każdym powiecie. Radni zabezpieczyli już środki na wkład własny. Obiekt posłuży do bezpiecznych szkoleń i treningów strzeleckich z wykorzystaniem replik broni wojskowej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
2: Środa w Głogowie niestety z przewagą chmur na niebie. Do końca dnia możliwe będą przelotne opady deszczu. Może czasami zagrzmieć. Termometry wskażą do 24 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 7 w Radiu Plus. Za chwilę Robbie Williams, Angels. Teraz Kathy Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Mamy środę, pierwszy dzień lipca.

0: Angels, Robbie Williams na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 7, poranny program Radia Plus, rano staje. Z klimatyzacją to trzeba ostrożnie, cały czas nam mówili, ale okazuje się, że coraz więcej doniesień jest na ten temat, że rzeczywiście przesadzamy, a jak przesadzamy, to trafiamy na SOR. No nie, żadnych zawałów, proszę się nie martwić. Chodzi o taki szybki wzrost temperatury, anginy i tak dalej, po prostu co za dużo, to niezdrowo i te wysokie różnice temperatur mogą powodować, że lekarze mówią, mamy nawał pacjentów, także uważajcie, jeśli termometry pokazują rekordowe wartości i znajdujecie się w klimatyzowanym pomieszczeniu, to wszystko z rozsądkiem, bo angina w taki upał to nie jest przyjemna rzecz. Gloria i Stefan za chwilę, Konga, będzie 2 plus 1, iść w stronę słońca, a my idziemy z wami przez nowy miesiąc, startujemy w środku tygodnia wprawdzie, bo dzisiaj środa, ale...
1: Rzędu aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km, ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55%.

0: Idziemy w stronę słońca 2 plus 1 na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 7 w kalendarzu. Pierwszy dzień lipca. Przyjrzymy się mu teraz. Artur Moczarski podpowie, co wydarzyło się wieki temu.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 1 lipca roku pańskiego 1569 senatorowie i posłowie Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego uroczyście zaprzysięgli Unię Lubelską. W Rzymie w roku 1861 tego dnia ukazało się pierwsze wydanie L'Osservatore Romano. W ostatnim dniu czerwca 1139 roku zmarł apostoł Pomorza, biskup Otton z Bambergu. Ten niemiecki biskup zasłynął jako fundator licznych klasztorów i gorliwy pasterz w swojej diecezji. To właśnie on doprowadził do małżeństwa Władysława Hermana z Judytą, siostrą cesarza Henryka IV, co otworzyło mu drogę na polski dwór. Stamtąd już jako biskup wyruszył z misją do pogańskich Pomorzan. Do wyprawy był przygotowany bardzo starannie, nauczył się języka polskiego, zgromadził zapasy, żywności, środków finansowych oraz naczyń liturgicznych. Towarzyszyło mu 20 innych kapłanów. Swoją działalność misyjną rozpoczął od miejscowych elit, zdecydowanie usuwał pogańskie miejsca kultu i posągi, ale nie przywłaszczał sobie żadnych dóbr. W wybranych miejscach wznosił ołtarze, a nowo ochrzczonym pozostawiał zadanie budowy świątyń. Był też współtwórcą Konkordatu Wormackiego z roku 1122. Pozwolił on na znaczące ograniczenie cesarskiej ingerencji w sprawy kościoła. Już niespełna pół wieku po śmierci papież Klemens III ogłosił Ottona świętym.
1: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: to SMBLO na antenie Radia Plus, za 7:02, więc czas zaprosić na najnowsze wiadomości na antenie Radia.
1: Reklama.
2: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.

0: wczoraj nie zatankował do pełna, dziś niestety zrobi to drożej. Pakiet ceny paliwa niżej przechodzi do historii. Burze, wichury i grad ostatnie godziny w pogodzie bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. O szczegółach powiemy za chwilę. 8 dni wypełni muzyka i taniec. Przed nami międzynarodowe małopolskie spotkania z folklorem. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od Gliwic i ewakuacji załogi kopalni węgla kamiennego Sośnica. To po tym, jak w nocy na poziomie 950 metrów czujniki odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla. W rejonie zagrożenia przebywały wtedy 24 osoby. Natychmiast rozpoczęto ich wycofywanie. Wszyscy pracownicy bezpiecznie wjechali na górę, nikomu nic się nie stało. Kopalnia oprócz rejonu, gdzie doszło do wzrostu stężenia, pracuje normalnie. A do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. Koniec z tanim tankowaniem. Od północy ceny benzyny i oleju napędowego poszły w górę. Zmianie stawek na jednej ze stacji paliw w Bełchatowie przyglądał się nasz reporter Rafał Różycki.
1: Właśnie stoimy sobie przy pylonie, zmieniam ceny oleju napędowego. Cena była 5,84 i teraz muszę zmienić na 6,50. Poszło i teraz zmieniamy cenę 95 z ceny 5,59 na 6,41.
2: No i niestety, ceny poszły w górę.
1: Niestety, to nie będzie miłe zaskoczenie.
3: Planowaliśmy właśnie zatankować samochód przed, ale ostatnie pół godziny przed się nie dało zatankować w ogóle.
2: To mieliście pecha.
3: No.
2: Trzeba teraz, po wyższych cenach.
3: No niestety tak.
4: No lipa straszna, nie?
5: No nie podoba mi się to, no bo trzeba więcej wydawać.
0: Paliwo jest droższe, bo wróciła 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Koniec programu CPN oznacza, że od dziś minister energii nie będzie już ogłaszał maksymalnych cen paliw. Gwałtowne burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem ostatnie godziny w pogodzie były niebezpieczne, zwłaszcza w okolicach Leszna w Wielkopolsce i Głogowa na Dolnym Śląsku. Tam nawałnica podmywała posesję i zrywała linie energetyczne. Dziś front atmosferyczny przesunie się na wschód.
6: Po nocnym przejściu frontu służby i mieszkańcy liczą straty, ale to nie koniec pogodowych zagrożeń. 77 zgłoszeń i 31 zastępów Straży Pożarnej w akcji. To bilans nocnej walki ze skutkami superkomórki burzowej, która przeszła nad powiatem wschowskim i nowosolskim w Lubuskiem. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Straty to zniszczone samochody i pozrywane dachy. Według prognoz IMGW dziś największe ryzyko gwałtownych burz obejmie centrum, wschód i południe kraju. PKP Polskie Linie Kolejowe postawiły w stan podwyższonej gotowości 182 zespoły techniczne i przygotowały lokomotywy awaryjne na wypadek uszkodzeń trakcji.
0: To był Mateusz Gołębiewski, a więcej o tym, co czeka nas w pogodzie, już za chwilę.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Barwne stroje, występy zespołów z całego świata, widowiskowe parady i warsztaty. To wszystko na międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem. 8 dni wypełni muzyka i taniec. Na scenach w Myślenicach, Krakowie i Krynicy Zdroju zaprezentuje się 300 artystów.
8: W tym roku bardzo mocno reprezentowana jest Ameryka Południowa, ponieważ mamy 5 zespołów z Ameryki Południowej. To Meksyk, Paragwaj, Ekwador, Panama oraz Chile. Oprócz tego USA, z Ameryki Północnej, z Europy 3 zespoły, to Serbia, Rumunia oraz Węgrzy, no i z Azji Tajwan. Nie może też zabraknąć reprezentantów tutaj Myślenic, Małopolski, czyli zespołu pieśni i tańca Ziemia Myślenicka.
0: Mówił Tomasz Pawlak, dyrektor artystyczny wydarzenia. Festiwal startuje 13 lipca. A już teraz w Radiu Plus zapowiadana prognoza pogody.
9: Środa w Głogowie niestety z przewagą chmur na niebie. Do końca dnia możliwe będą przelotne opady deszczu. Może czasami zagrzmieć. Termometry wskażą do 24 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Mamy poranek, mamy pierwszy dzień lipca, mamy środę, 5,5 minuty po godzinie 7 i mamy naszą zabawę. Pokaż, jak się ruszasz. O szczegółach opowiem jeszcze w tej godzinie. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 9. Za chwilę kombi, słodkiego, miłego życia. Alfa już teraz i Big in Japan.

Góry są do zdobycia, świat do odkrycia, ale chyba lepiej pieszo, piechotą będę szła, bo benzyna znowu drożeje. A tymczasem, nie wiem, czy drodzy słuchacze wiecie o tym, że padł rekord Polski w ekojeździe przez bolid Piła 2. Konstrukcja 15-osobowej drużyny koła naukowego z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. No, niech to spojrzę, ile na tym litrze przejechali. 1692 km 56 metrów na jednym litrze paliwa. To jest osiągnięcie. Ach, takim polidem to można jechać w świat. Kwadrans po 7 poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje? Eco driving. To są zagadnienia, które nas pewnie bardzo mocno interesują przy takich cenach paliw. Za chwilę German Jackson, Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. Będzie też Ray Charles, Hit the Road Jack. No właśnie, komu w drogę, temu czas. I piosenkę.

Okej, czas Hydrol Jack. Ruszamy w drogę 25 minut po godzinie 7. Poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Jak pociągiem, no to mogą być kłopoty, chociaż już te chyba opanowane. Te z powodu upałów odwołano mnóstwo pociągów i to nie jest fajna rzecz, jeśli zachęca się ludzi do tego, żeby jeździć pociągami, a potem się te pociągi kasuje, że tak powiem brzydko. Problemy oczywiście mogą się zdarzyć, ale nie aż na taką skalę. Ace of Base już teraz z Sign na antenie Radia Plus, a my przypominamy o akcji Pokaż, jak się ruszasz. Na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy do gry wygrania rakiety do badmintona, ale nie tylko, bo również rakieta do tenisa i wyjazd do Warszawy na lekcję treningową. Ze mną będę podpowiadać, jak trzymać rakietę, jak się nią posługiwać. To dla tych, którzy jeszcze w życiu rakiety w ręce nie mieli, ale być może wygra ktoś, kto już ma jako takie pojęcie o tenisie. Promujemy nie tylko tenis, oczywiście wszelkie aktywności sportowe, nawet niesportowe, to nie musi być rywalizacja, to może być zwykły spacer z kikami w miłym towarzystwie, albo i solo. Ace of Base już teraz design na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7 w środę, 1 lipca w Radiu Plus.

0: Ace of Base Design na antenie Radia Plus, a za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Posłuchajmy.
1: Let's go, girls.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wenezuela. Do 1943 wzrosła liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w kraju. Ponad 10 tysięcy osób zostało rannych. W sumie uratowano prawie 6,5 tysiąca ludzi. Wczoraj spod gruzów wyciągnięto 2-letnie dziecko. NASA na podstawie obrazów satelitarnych oceniła, że zniszczonych lub całkowicie zawalonych jest prawie 59 tysięcy budynków, głównie w nadmorskim stanie La Guaira. Od dziś nowa lista leków refundowanych. Dodano do niej 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych. Zmiany dotyczą m.in. chorób gastroenterologicznych, neurologicznych, takich jak choroba Parkinsona i rzadkich schorzeń genetycznych. Refundacja objęła też środki dla pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego i rakiem płuc. Łącznie do wykazu dodano 177 produktów. Na koniec Finlandia. Po blisko 140 latach zakończono świadczenie usług tradycyjnej telefonii stacjonarnej. Ostatnią rozmowę, dzwoniąc na stacjonarny aparat, wykonano z Londynu do Helsinek. Pierwsza tradycyjna linia telefoniczna w Finlandii została zainstalowana pod koniec 1877. Jeszcze na początku lat 90. ubiegłego wieku w kraju nadal działało prawie 3 miliony stacjonarnych połączeń.
1: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus z Głogów. Przed Urzędem Miasta stanął wczoraj osteobus. W mobilnym gabinecie realizowane są bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania osteoporozy. O tym, dlaczego badania są ważne, mówi lekarz Piotr Banachowicz.
2: Problem z osteoporozą jest taki, że ona nie boli. Może być tak, że możemy bardzo długo chodzić i sobie po prostu żyć, nie zdając sobie świadomości, że ta nasza gęstość kości no nie jest idealna. Działania profilaktyczne mogą pomóc nam wykryć spadek gęstości kości, zanim dojdzie do jakichkolwiek objawów. Pozwoli nam prowadzić pewne działania wyprzedzające.
1: Wczoraj przebadanych zostało kilkadziesiąt osób, a na kolejną akcję można już zapisywać się pod darmowym numerem telefonu 800 808 006. Gmina Grębocice ogłosiła wyczekiwany przetarg na budowę obwodnicy Krzydłowic. Potencjalni wykonawcy mają czas na składanie ofert do 13 lipca. Nowa trasa o długości ponad 1,5 km pozwoli całkowicie wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości, co kluczowo wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycja wkracza w decydującą fazę po ponadrocznym opóźnieniu, które było spowodowane oczekiwaniem na decyzje urzędowe od Wód Polskich.
3: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
1: Środa w Głogowie niestety z przewagą chmur na niebie. Do końca dnia możliwe będą przelotne opady deszczu. Może czasami zagrzmieć. Termometry wskażą do 24 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku jeszcze raz za 26 minut, godzina 8. To jeszcze raz przypomnę, pierwszy dzień lipca dzisiaj w kalendarzu, środek tygodnia. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Gypsy Kings, za chwilę teraz Krzysztof.

0: Gypsy Kings i Bamboleo na antenie Radio Plus za 19 minut. 8 poranny program Radia Plus, która no wstaje w wakacyjnych rytmach, a skoro wakacje, to wybieramy się na Chorwację. Tak się jakoś zrymowało i organizacje ekologiczne w okolicach Chorwacji przypominają, prosimy nie drażnić delfina. Okazuje się, że delfiny oczywiście bardzo często pojawiają się w tamtych wodach, ale przypominają wszyscy ci, którzy znają się na ekologii, że nie wolno delfinów drażnić, dotykać i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jesteśmy w wodzie, no to jesteśmy gośćmi. Jeśli chcemy podglądać podwodny świat, róbmy to rozsądnie, niczego nie dotykamy, oczywiście, ale cieszymy się z takiego spotkania, bo spotkać delfina w wodzie to jest naprawdę super rzecz. Albo żółwia na przykład wodnego, to też jest fajna sprawa. No i ogólnie rzecz biorąc, rybki, piękna sprawa. Za 18 minut 8 poranny program Radia Plus, która no wstaje, snorkeling, polecam wszystkim, to jest bardzo przyjemna, przyjemny sposób odpoczywania nad wodą. No i przypominamy wam o naszej akcji, pokaż nam jak się ruszasz, to może być też fajka wodna. Napiszcie nam o tym, zgłoszenia wysyłacie za pomocą z formularza, który znajduje się na stronie www.radioplus.pl. Nie łapiemy delfina, a za chwilę na naszej antenie Vanessa Paradis, będzie Bonnie Tyler, no i mnóstwo innych jeszcze przebojów do godziny 8 na pewno na antenie Radia Plus, po 8 również. I tak się razem budzimy w środę 1 lipca w wakacyjnych rytmach i nastrojach.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: A gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów.

0: Polsce.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Za 6 minut będzie godzina 8. Skąd mi się to 20 wzięło, nie wiem. Za 6 minut będzie godzina 8, to poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Pytanie przed śniadaniem, jak zawsze o tej porze. No to dzisiaj pytam was o to, gdzie zabierzecie nagrodę, którą dzisiaj można zdobyć w pytaniu przed śniadaniem. Ręcznik plażowy. To nie musi być plaża, nie, to może być zupełnie coś innego, ale czas wakacyjny przed nami, więc pewnie będzie mnóstwo pomysłów na to, jak ten ręcznik zagospodarować. Czekam na wasze SMS-y. 691-141-141 to numer SMS do Radia Plus. Czeka ręcznik plażowy, ale napiszcie, gdzie go ze sobą w te wakacje zabierzecie. Robert Chojnacki i Andrzej Kaseczny już teraz zabraliby prawie do nieba.

Prawie do nieba, Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny. A gdzie zabierzecie ręcznik plażowy Radia Plus? Napiszcie nam o tym, 691-141-141, numer SMS do nas. Za chwilę wiadomości, za dwie minuty będzie ósma.

0: była ciężka noc dla strażaków i mieszkańców. Wrócimy do pożaru w Świnoujściu. Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Błąd ustawienia transpondera. Wrócimy także do incydentu z udziałem maszyny lotu. Zajrzymy też na Wimbledon. Dziś mecz drugiej rundy rozegra Hubert Hurkacz. Na zegarze 8, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek zachodniopomorskie, w Świnoujściu trwa akcja strażaków po nocnym pożarze budynku mieszkalnego. Ewakuowano ponad 70 osób. Miasto powołało sztab kryzysowy, a mieszkańcy spędzili noc w podstawionych autobusach. Ogień wybuchł po pierwszej w nocy na poddaszu jednego z budynków wielorodzinnych.
1: Pożar o powierzchni około 900 metrów kwadratowych. Ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu prowadziło działanie 15 zastępów.
0: Mówiła Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Część konstrukcji runęła na chodnik. Nikomu nic się nie stało. Błąd ustawienia transpondera to przyczyna incydentu z udziałem maszyny lotu, przekazały Polskie Linie Lotnicze. Pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu nadał komunikat o zagrożeniu. Według izraelskich mediów był to sygnał o porwaniu, dlatego poderwano tamtejsze myśliwce. Więcej o tej sprawie już teraz Michał Skolimowski. To był błąd ludzki?
2: Wszystko na to wskazuje, choć lot zapewnia, że będzie to jeszcze sprawdzone. Narodowy przewoźnik zaznacza, że taki incydent to absolutnie wyjątkowa sytuacja, która praktycznie się nie zdarza. Każdy samolot jest wyposażony w transponder. To urządzenie, które automatycznie przekazuje kontroli lotów informacje o maszynie. W tym przypadku przez pomyłkę miał zostać ustawiony kod oznaczający zagrożenie. Po kontakcie z wieży pilot potwierdził, że alarm był fałszywy. Po zgłoszeniu izraelskie lotnictwo poderwało dwa myśliwce. Potem po weryfikacji wojsko poinformowało, że incydent został zakończony.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. W wiadomościach Dolny Śląsk trwa wyławianie tysięcy martwych ryb przy brzegu Zalewu Pilchowickiego. Masowe śnięcie ryb to efekt upałów, ale też historycznie niskiego poziomu wody w zbiorniku, systematycznie obniżanego w związku z trwającym remontem zapory. Prace są konieczne, ale mieszkańcy pytają, czy muszą się odbywać kosztem ekosystemu.
3: Szkoda dla przyrody, ale tego nie da się uniknąć.
4: No nigdy nie widziałam czegoś takiego. Zapach jest przeokrutny.
5: Uważam, że firma, która się podjęła tej pracy, nie powinna do tego dopuścić.
3: Przyroda to wszystko później nadrobi za te kilkanaście lat.
0: Jacek Bieńkowski z Tauron Ekoenergia, spółki, do której należy remontowany obiekt, wyjaśnia. To cena, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Podjęliśmy działania, aby zminimalizować straty.
6: Przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika.
0: Trwające na zaporze w Pilchowicach prace są największym remontem od lat 70. ubiegłego wieku. Woda w zalewie powróci dopiero w 2028.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek i Kamil Majchrzak z awansem do drugiej rundy Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka po trudnym meczu wygrała w trzech setach z Amerykanką Taylor Townsend. Z kolei Majchrzak bez straty seta wygrał z Alejandro Tabilo.
8: Ja rozegrałem dużo mecz na trawie, więc jestem bardzo na niej ograny i cieszę się, że w dzisiejszym spotkaniu to potwierdziłem. Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę, grałem bardzo konsekwentnie i odważnie od samego początku, wiedziałem jak chcę grać, jak chcę zdobywać punkty.
0: Mecz drugiej rundy rozegra dziś Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Sebastian Hofner. A my przypominamy Wam o naszej letniej akcji Pokaż jak się ruszasz, w której pytamy Was o ulubione sportowe aktywności. Każdego dnia do zdobycia nagrody, ta główna to lekcja tenisa z najlepszą tenisową zawodniczką Radia Plus, Kasią Kozimor. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl.
9: Środa w Głogowie niestety z przewagą chmur na niebie. Do końca dnia możliwe będą przelotne opady deszczu. Może czasami zagrzmieć. Termometry wskażą do 24 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku, 5 minut po godzinie 8. Poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilę u nas CC Catch, Cause You Are Young, teraz Ricky Poveri, Sara Perketiamo. Do 9 zapraszam, a za chwilę rozstrzygnięcie naszego pytania przed śniadaniem. Ręcznik plażowy do zdobycia.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A z nami jest Marta. Dzień dobry, Marto, witam serdecznie.
2: Witam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Marta się pochwaliła wiekiem. Ja nie będę mówić, ale w każdym razie Marta ma taki...
2: Wiek słuszny.
1: Zwykle jazda autostopem kojarzy nam się z młodzieńczymi chwilami, bardzo mocno młodzieńczymi. A Marta napisała, że z koleżankami jadą jak za dawnych lat stopem nad morze. A no pewnie, że... A co? No pewnie, jechać. Dobra, czy kierunek jest już znany, czy gdzie kierowca zawiezie?
2: To znaczy planujemy sobie od Gdańska, tak wzdłuż wybrzeża, w kierunku zachodnim.
1: Zobaczymy, w ten sposób wymyśliłyście
2: sobie. Zobaczymy, na ile nam się ustarczy. Mm-hmm. I kasiorki oczywiście.
1: No kasiorka jest bardzo ważna w tym całym przedsięwzięciu, aczkolwiek tutaj, że tak powiem, pomyślałyście o tym, żeby sprawę tego poruszania się już nad samym wybrzeżem zostawić w rękach serdecznych, miłych i sympatycznych kierowców. I to na pewno
2: damy
1: pozwoli
2: radę.
1: Troszeczkę zaoszczędzić, tak?
2: No
1: damy dobra. Ale co, namiot? Czy przesadzam?
2: To na pewno trzeba.
1: Tak, super. A to świetny pomysł na takie szaleństwo małe.
2: Przeznaczyłyśmy na to 2 tygodnie. Mhm. Szaleństwo, no Boże, kochany, w tych dzisiejszych czasach.
1: Ależ oczywiście, no przecież.
2: Troszeczkę.
1: Marta, ile was tam się wybiera?
2: 4.
1: No, bardzo fajnie, super. To tylko pozazdrościć. To ja poproszę, że jak już będziecie na miejscu, jakieś zdjęcie od czasu do czasu wysłać nam SMS-em, to będziemy podziwiać waszą trasę i wam mocno kibicować, cieszyć się razem z wami z pięknej pogody.
2: Bardzo się cieszę.
1: Ach, no właśnie. Ty tam masz plany. Kiedy startujecie?
2: No myślę, że w poniedziałek.
1: Jak to w poniedziałek? To ja muszę dzisiaj szybko do koperty i wysłać ręcznik, żeby

0: zdążyć na czas.
1: No,
0: dobrze, aha, tak zrobię, obiecuję. Tak.
1: Fajnie, cieszę się bardzo. Cieszę się.
0: Po 9 lecę na pocztę. Marta, gorąco cię pozdrawiam. Dziękuję za to przemiłe spotkanie. Pozdrów dziewczyny. No i bawcie się dobrze.
1: Dziękuję. Dziękuję. Dużo i na pewno zdjęcia prześlemy.
0: Oj, będziemy czekać tutaj z całą redakcją. Do usłyszenia. Kłaniam się pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: 14 minut po 8 w Radio Plus. Za chwilę budka Soflera.
2: Reklama. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
11: Po reklamie.

Ewa z Mazur do nas napisała, że w sumie to ręcznik jej niepotrzebny, ale chciałaby śpiewać nam, zaśpiewać nam piosenkę. No, może się uda troszeczkę później. No i na psią pogodę która jest ponad Mazurami troszeczkę popadało, wykorzystuje do robienia czapeczek dla kolegi z grupy muzycznej naszego uniwersytetu dla starszaków. Czapeczki są jedyne w swoim rodzaju. Zrobiłam już 6 dla naszego zarządu. Poproszę zdjęcie, pani Ewo. Zobaczymy, jak to wygląda i może podzielimy się tą informacją w Radio Plus. 28 minut po 8, a teraz czas na Vaya Con Dios jeszcze przez chwilę.

0: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 3 ofiary rosyjskich ataków to na wschodzie Ukrainy w ciągu ostatniej doby. W obwodzie dniepropietrowskim drony zaatakowały 5 stacji benzynowych. Z kolei w Chersoniu rosyjski bezzałogowiec uderzył w minibus komunikacji miejskiej. W Unii Europejskiej wygaszają dziś dotychczasowe zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki nałożone zostaną tymczasowe cła w wysokości 3 euro za przedmiot. To ma powstrzymać falę tanich produktów, które trafiają na wspólny rynek, głównie z Chin. Od dziś dzielenie recept. Pacjenci nie muszą realizować jej w jednej aptece. Zmiany oznaczają, że otwarcie recepty w danej placówce nie wiąże się z koniecznością powrotu do tej samej, by do końca ją zrealizować. Pacjent będzie mógł wykupować leki sukcesywnie, co jest szczególnie istotne w przypadku preparatów trudno dostępnych lub drogich. Przystąpienie do tego programu jest dobrowolne.
1: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus z Głogów. Już w tym tygodniu wyrusza 15. rowerowa pielgrzymka głogowska na Jastą Górę. Przed cyklistami 5 dni intensywnej jazdy. Ze względu na wyjątkowy, świętowany w tym roku jubileusz, organizatorzy przygotowali dla chętnych pątników specjalną niespodziankę. O dodatkowym etapie mówi pilot wyprawy Mateusz Łopatko.
2: W tym roku z racji tego jubileuszu postanowiliśmy, że wydłużymy naszą pielgrzymkę o kolejne 2 dni i po przyjeździe na Jasną Górę w niedzielę przenocujemy na Jasnej Górze i kolejne 2 dni będziemy pielgrzymować do Krakowa, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ławiewnikach.
1: Grupa główna wystartuje z Głogowa w czwartek o 7 rano sprzed kościoła na osiedlu Kopernika. Już jutro na trasę wyjadą grupy dołączające m.in. Zielonej Góry oraz Nowej Soli. W rewizji Ochotniczej Straży Pożarnej Wierzmanowej powstanie nowoczesna laserowa strzelnica multimedialna. Gmina pozyskała na ten cel ponad 142 tysiące złotych dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu Strzelnica w każdym powiecie. Radni zabezpieczyli już środki na wkład własny. Obiekt posłuży do bezpiecznych szkoleń i treningów strzeleckich z wykorzystaniem replik broni wojskowej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
1: Środa w Głogowie niestety z przewagą chmur na niebie. Do końca dnia możliwe będą przelotne opady deszczu. Może czasami zagrzmieć. Termometry wskażą do 24 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku, za 26 minut 9. Za chwilę Roxette, How Do You Do? Teraz Goombay Dance Band, Sound of Jamaica. No i znowu mnóstwo słońca w wakacyjnych piosenkach na antenie Radia Plus. Ale nic dziwnego, dzisiaj środa, pierwszy dzień lipca.

0: Audio 1 Rockset w Radio Plus. Za 19 minut będzie godzina 9. Upały były takie, że na Helu pojawił się wcześniej nietypowy widok, bo otóż zmęczone ukoropem łosie kąpały się w Bałtyku. Po prostu sobie wlazły do wody po szyję i sobie postały trochę w tej wodzie i się ochłodziły i zadowolone wyszły, pomaszerowały, co niektórym oko zbielało, bo takie historie to się rzadko naprawdę zdarzają. Piękny widok. Zawsze chciałem zobaczyć łosia, że tak powiem, w naturze. Nigdy mi się to jeszcze nie udało. Kto by pomyślał, że trzeba się wybrać na Hel, żeby zrealizować takie marzenie. Za 18 minut 9, za chwilę w Radiu Plus George Michael, Wham, Careless Whisper, a potem Madonna i Material Girl na antenie Radia Plus.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą
3: super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty.

Adele, Madonna na antenie Radia Plus Material Girl. Za 5,5 minuty będzie godzina 9. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus. Zapraszam na kolejne już jutro po godzinie 6, ale cały czas bądźcie z nami z Radiem Plus, bo mnóstwo przebojów z nutą nostalgii na te wakacyjne, letnie dni. A oprócz tego oczywiście nasza akcja Pokaż nam, jak się ruszasz. A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, wcześniej BJ Thomas i troszeczkę deszczu w piosence Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Padek nad wodą, wolny brzeg, że nieuczny była jedna dwolatka. Ona to usunęła, przyjdzie w nas każdy, na spotkaniu prezentację szwa Hermonu. W wakacji jest dla nieco szczególnie trudno, z was wypiszą ją, że znikają, a na rzucą sensy, tak się siada, co znikają, a tak nie odcęcza świadectwa. Na zegarze 9:00 już te nawinięk zaczerpnie wiadomości w Radio Plus. Zapraszam na wielki finał akcji na wieś sam zamkowym w Wąbrzeźnie. Nie żyje jeden rankolwiek nie ma dziewczynka. Nie obaje za nas koleżanką. W pewnym momencie zniknę z koleżan widzenia. Znaleziono ją dopiero po dwóch widzeniach.
1: Znaleziono ją dopiero po dwóch godzinach. Akcja animacyjna przez około 50 minut, która pozwoliła na przywrócenie delikatnej pracy serca, dlatego też zapadła decyzja o transporcie tego dziecka do szpitala, do Torunia. Tam lekarze walczyli o życie tej dziewczynki, jednak niestety przed północą wpłynęła do nas informacja, że dziecko nie przeżyło.
2: Powiedział nam Krzysztof Świerczyński z wąbrzeskiej policji. Okoliczności tragicznego zdarzenia bada prokuratura. Do wyjaśnienia pozostaje, czy dziewczynki były pod opieką dorosłych. Dziś spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Główny temat, nadchodzący szczyt NATO w Ankarze. Z tymi informacjami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jakie kwestie są do ustalenia?
3: Wypracowane ma zostać wspólne stanowisko. Prezydent prowadził swoje konsultacje z innymi przywódcami, szef MONU ze swoimi odpowiednikami, ale podczas szczytu przekaz ma być spójny, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
3: Spotkanie prezydenta i szefa MONU będzie też okazją do poruszenia kwestii stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.
4: Nad tą sprawą też pracujemy. Pewnie też to pojawi się na tym spotkaniu, ale przede wszystkim szczyt NATO w Ankarze.
3: W sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce, przypomnijmy, Pentagon wyraził wstępne zainteresowanie. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła.

0: padła.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Jest akt oskarżenia w sprawie Patryka M., znanego jako Wielki Bu. Prokuratura oskarża go m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami i kradzież auta. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Akt oskarżenia, które skierowano do gdańskiego sądu, obejmuje łącznie 7 zarzutów. 6 z nich dotyczy Patryka M., 1 Adriana R. Grupa miała działać na terenie Polski, Królestwa Niderlandów i Hiszpanii. Wielki Bu znany jest m.in. z udziału we freakfightowych galach MMA. W 2024 opublikował zdjęcie z ówczesnym prezesem IPN-u, a obecnym prezydentem. W czasie kampanii często wytykano Karolowi Nawrockiemu znajomość z mężczyzną. Nie ma zagrożenia upadłości ani masowych zwolnień, zapewnia Polska Grupa Zbrojeniowa. Jak mówi jej prezes Adam Leszkiewicz, sytuacja w wojskowych zakładach lotniczych nr 2 w Bydgoszczy jest trudna, ale pod kontrolą. To odpowiedź na obawy części pracowników, którzy martwią się o miejsca pracy i przyszłość kontraktów. Dawid Olszewski.
2: Mimo przejściowych trudności wierzymy w ten zakład, zapewnia prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
3: Nie zamierzamy prowadzić tutaj żadnych zwolnień grupowych, jakiejkolwiek głębokie restrukturyzacje.
2: Jednym z powodów trudności WZL nr 2 jest wygaszanie serwisowania poradzieckich samolotów i przejście na nowe programy, co wymusiło przyspieszoną transformację, wskazuje prezes bydgoskiego zakładu Jakub Gazda.
4: Poprzednicy powinni byli przygotować zakład do tej transformacji. Tu nie trzeba było naprawdę mieć dużej wyobraźni, żeby zdać sobie sprawę, że po mniej więcej 40 latach ten samolot zejdzie ze stanu.
2: Główną nadzieją dla spółki są nowe projekty i nowe kontrakty, w tym m.in. serwisowanie samolotów FA-50. W tej sprawie trwają negocjacje.
1: Zakład zatrudnia ponad 1000 pracowników.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Zapasy krwi szybko znikają, alarmują centra krwiodawstwa. W wakacje zgłasza się mniej stałych dawców, podkreśla Aleksandra Zakrzewska, kierownik punktu w Grudziądzu.
6: Porównując do zeszłego roku, bardzo znacznie spadły nasze stany magazynowe, a zapotrzebowanie cały czas rośnie. W tej chwili brakuje każdej krwi. Pobieramy osocze tylko AB. Resztę grup krwi pobieramy krwi pełnej.
1: Aby oddać krew, trzeba być przede wszystkim zdrowym i pełnoletnim.
5: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: 9:04. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Queen, Friends Will Be Friends na początek tej godziny.

0: Beata Kozidrak i Taka Warszawa w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a w lipcu i sierpniu Warszawa naprawdę da się lubić, jest spokojniej, wszystko kwitnie w koło i można sobie pospacerować nie tylko po betonie, ale także i w tych miejskich parkach, których jest tutaj bardzo dużo, więc jeśli planujecie wakacje, to jak najbardziej w Warszawie. I do Warszawy będzie okazja też, żeby się wybrać, żeby zagrać z Kasią Kozimor, żeby nauczyć się grać w tenisa. Przypominam, że trwa Wimbledon, a my pytamy was, albo właściwie zachęcamy was do tego, żebyście pokazali nam, jak się ruszacie. Do każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, a nagroda główna to właśnie lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego rakieta i kieszonkowe na przyjazd do nas. I jest to finał niebawem, w przyszłym tygodniu, a na radioplus.pl jest specjalny formularz, w którym możecie napisać o swojej ulubionej aktywności fizycznej i do tego załączyć zdjęcie.
1: Reklama. Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1700.

0: 599 z kodem rabatowym taniej. Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

You Got It i Roy Orbison w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10, a dziś pierwszy dzień lipca, środa. A jak środa, to pytam, co mi w duszy gra. I pierwsza podpowiedź już za chwilę. Najpierw jednak zasady. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Czyli to jest ważne. Nie liczy się tutaj odpowiedź, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli będzie kilka odpowiedzi, które tutaj się bardzo nam spodobają, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś jeszcze do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę. Czas na podpowiedź numer 1. Hasło składa się z jednego słowa, a podpowiedź brzmi tak. Natalka dostała go od dziadka. Przypominam, jedno słowo, kolejna podpowiedź za chwilę. Urszula i Rysa na szkle teraz w Radiu Plus.

0: Diana i Polanka w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 10. Druga podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. Bardzo krótka. Dziś ma swój dzień. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10. Radio
1: Plus. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów

0: promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

0: stan zagrożenia jest wyłączony z użytku. Ewakuacja 24 górników z kopalni w Gliwicach. Śmierć dwóch kolarzy pod Warszawą pod lupą prokuratury. Wyścig przeprowadzony w ekstremalnym upale. Barwne stroje i występy zespołów z całego świata. Będzie też Małopolska i spotkania z folklorem. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawę wyjaśnia Okręgowy Urząd Górniczy. Wracamy do ewakuacji w kopalni Sośnica w Gliwicach. Powodem wzrost stężenia tlenku węgla. W nocy z zagrożonego miejsca wycofano całą załogę, 24 osoby.
1: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
0: Mówi Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej. Dodajmy, że czujniki odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla na poziomie prawie 1000 metrów pod ziemią. Rejon zagrożenia został wyłączony z użytku. Po tragedii na trasie kolarskiego wyścigu prokuratura rusza ze śledztwem. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci dwóch uczestników Poland Bike Marathon. Imprezę mimo prawie 40-stopniowych upałów zorganizowano w miniony weekend w podwarszawskich Markach. Na metę nie dotarło dwóch kolarzy. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
2: Na piątek zaplanowano sekcję zwłok, która wyjaśni przyczyny śmierci zawodników. Ciało 30-letniego mężczyzny znaleziono niedługo po zakończeniu wyścigu rowerowego około 200 metrów od mety, a 71-letniego kolarza odnaleziono dzień później.
3: Sekcję zwłok wyznaczą dalsze kierunki tego postępowania.
2: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.
3: Będą wyjaśniane przyczyny tych dwóch zgonów i czy do nich przyczyniło się jakieś działanie osób trzecich.
2: Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Organizatorzy zapewniali, że zawody były dobrze przygotowane mimo rekordowo wysokiej temperatury. Nowa prognoza emerytury już na EZUS. Każdy ubezpieczony może sprawdzić przez internet, jaki kapitał zgromadził na emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W ostatni weekend czerwca zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u na Lubelszczyźnie.
4: Informacja o stanie konta zainteresuje przede wszystkim tych, którzy mają skończone przynajmniej 35 lat, bo właśnie dla tych osób ZUS przygotowuje prognozę emerytury w kilku wariantach. Jeden pokazuje, jaka emerytura wynika z dotychczas zgromadzonych składek, inne patrzą w przyszłość i przewidują, ile emerytura może wynosić, jeżeli będziemy pracować dalej do wieku emerytalnego i odprowadzać składki w podobnej wysokości.
0: Od kilku lat zakład nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że o wydruk poprosi sam klient.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Barwne stroje, występy zespołów z całego świata, widowiskowe parady i warsztaty. To podczas 12 międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Na scenach w Myślenicach, w Krakowie i Krynicy-Zdroju zaprezentuje się 300 artystów z 4 kontynentów.
6: Warto przyjechać na ten festiwal, ponieważ na mapie, myślę, festiwali europejskich, a przede wszystkim polskich, piastuje on takie dość pokaźne miejsce, zważywszy na to, że te zespoły pokazują różnorodność swoich kultur. I tego mieszkańcy Małopolski, ale również goście nas odwiedzający są bardzo spragnieni.
0: Mówi Robert Bylica, zastępca burmistrza Myślenic. Festiwal rozpocznie się 13 lipca i potrwa 8 dni.
5: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 3 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Model Talking Atlantis is calling. Na początek.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem,

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

Backstreet Boys w Radio Plus, Lato z nutą nostalgii. Być może niektórym z Was przypomniały się koloniny albo obozowe dyskoteki. 19 minut po 10 na zegarze. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Szczęście na czterech łapach merdające ogonkiem. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa, ale Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, jednak także napisać, z czym to hasło Wam się kojarzy. A na SMS-y czekam pod numerem 691-141-141 i czekam jeszcze około 5 minut do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś do niej jeszcze w ramach niespodzianki dorzucę.

0: Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara.
4: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Anna Jandar, żeby szczęśliwym być, a czasami żeby szczęśliwym być, to wystarczy nam pies. I to jest dzisiejsze hasło i odgadła między innymi Marzena. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marzeno, napisałaś, że to takie wspomnienie z dzieciństwa, bo kiedy Natalia Kukulska śpiewała piosenkę o Puszku Okruszku, to twój pies miał na imię Puszek właśnie.
1: Dokładnie, ale właśnie dzięki tej piosence miał na imię Puszek. Akurat ja jestem z wieku Natalii i jakby jej muzyka cały czas była ze mną i właśnie tylko usłyszałam pierwszą podpowiedź, od razu wiedziałam, że to będzie ta piosenka, od razu mi się to skojarzyło. Także no jestem jej wielką fanką, zresztą jej mamy też.
0: Ach, no to się ładnie nam tutaj złożyło. No dobrze, czy Puszek był takim psem właśnie jak z piosenki u Natalki, czy niekoniecznie?
1: No niekoniecznie, był trochę większy, kundelek taki. Ale no,
0: szczęście
1: miły, piękny piesek, tak.
0: Czy to dzisiaj ci zostało, że jakiś piesek jest zawsze w domu, czy jednak po Puszku serduszko się nie zagoiło?
1: Znaczy, no, był jeszcze jeden pies, ale no niestety rok temu odszedł.
0: Przykro mi bardzo, no. Ale mam nadzieję, że jeszcze wszystkie inne pieski wokół, które spotykasz, są szczęśliwe, że czasem się pozwolą pogłaskać, więc mam dla ciebie prezent, torba, co mi w duszy gra, jeszcze coś tam do niej dorzucę i jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam moje dzieci, Julię, Zuzannę, męża i wszystkich słuchaczy radia.
0: Do pozdrowień się dołączam, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. A jeśli chodzi o Dzień Psa, to wszystkie są najwspanialsze i najlepsze. Pina Turner, The Best, teraz w Radiu Plus.

0: Rivers of Babylon i Bonnie M w takim regowym wydaniu właśnie, a tak się składa, że mamy oprócz Dnia Psa 1 lipca także Międzynarodowy Dzień Reggae, więc wszystko się zgadza. 16 minut pozostało do 11 i do 11 jeszcze między innymi Lady Punk.
1: Reklama. Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich

0: 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Po reklamie.

0: Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Poznaniu. Zablokowana jest droga dęblińska. Kolejny etap sprawy Zbigniewa Ziobry. Sąd decyduje w sprawie aresztu. Awaria prądu w ZUS-ie w Bydgoszczy. To po nocnych ulewach. Jest 11. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelne potrącenie w Poznaniu. Droga dęblińska zablokowana. To po tym, jak rowerzysta zderzył się tam z samochodem ciężarowym.
1: Kierujący rowerem 42-letni mężczyzna, jadąc drogą rowerową, wjechał na przejazd dla rowerów z lewej strony i uderzył w bok przejeżdżającego przez te pasy pojazdu ciężarowego. Pomimo udzielonej natychmiast pomocy, niestety życia rowerzysty nie udało się uratować.
0: Powiedział nam Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej. Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga dęblińska jest zablokowana w obu kierunkach. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Dziś sąd znów rozpatruje sprawę aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Chodzi o zażalenie obrony na orzeczenie z 5 lutego. Wtedy sąd rejonowy uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: W sumie prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie przestępstw, których miał się dopuścić, nadzorując Fundusz Sprawiedliwości. Ziobro początkowo ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości na Węgrzech. Obecnie przebywa w USA, ale bez decyzji o areszcie jego potencjalna ekstradycja będzie niemożliwa. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiadał, że wystąpi o nią tak szybko, jak to możliwe. Co na to pełnomocnik Ziobry?
3: Tu nie ma mowy o uprawdopodobnieniu czynów zabronionych.
2: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski, który podkreśla również, że dowody w sprawie są niewystarczające, stąd decyzja o odwołaniu się od pierwotnego orzeczenia o areszcie.
0: Posiedzenie sądu trwa. Do sprawy będziemy wracać. Awaria prądu w ZUS-ie. Po nocnych burzach i intensywnej ulewie w Bydgoszczy obsługa klientów aż w 3 placówkach jest mocno ograniczona. Nie wszystko da się załatwić na miejscu, przyznaje Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u.
4: Z powodu braku prądu klienci mogą obecnie złożyć wnioski i dokumenty, pobrać formularze, natomiast pozostałe sprawy wymagające dostępu do systemów informatycznych będzie można załatwić po przywróceniu zasilania. Utrudnienia są skutkiem nocnych burz oraz intensywnych opadów deszczu, w wyniku których doszło do odcięcia prądu.
0: Klienci od rana próbują załatwić swoje sprawy, ale z powodu awarii nie wszystkie usługi są dostępne.
5: Weszłem tylko i wyszłem, bo jest wszystko zalane i tam nie ma serwerów, wszystko nie działa, nie?
6: I co mówią?
5: Że jak naprawią, to będzie wszystko w porządku. Ale myślę, że jutro się uda.
7: Prawie załatwiłam, tylko nie mam jedynego dokumentu skserowanego, a panie nie mogły mi skserować i już bym miała załatwione.
6: Bo nie ma prądu.
7: Bo nie ma prądu. I właśnie szukam teraz punktu, w którym mogę to ksero zrobić.
0: Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Do czasu usunięcia awarii zakład zachęca do korzystania z platformy EZUS i aplikacji mobilnej.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Warsztaty, modlitwa, integracja i zwiedzanie stolicy. Wszystko w duchu misyjnej wspólnoty. 45 osób uczestniczy w ogólnopolskiej szkole animatorów misyjnych, która do 3 lipca będzie odbywać się w Warszawie.
9: Czas takich i rekolekcji, ale i nauki, który przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą zgłębiać tego ducha misyjnego w czas poznawania różnych kontynentów, ponieważ każdy dzień będzie miał swoją tematykę kontynentalną. Czas poznawania w ogóle struktur papieskich dzieł misyjnych, wspólnego życia misjami przez ten czas.
0: Mówi ksiądz Przemysław Robaszkiewicz, koordynator wydarzenia. W tym roku najwięcej uczestników jest z Krakowa i Przemyśla.
8: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Céline Dion na początek, a w kolejce czeka już Amanda Lear.

0: Leonard Cohen, I'm Your Man w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia na mężczyzn będziemy dzisiaj patrzeć, jeśli chodzi o Wimbledon. Przypominam, że trwa ten najbardziej prestiżowy turniej świata, a w związku z tym my mamy też akcję. Pokaż, jak się ruszasz. Zanim jednak o akcji przypomnę, że dzisiaj właśnie patrzymy na kolejne mecze. Hubert Hurkacz o 12 zamelduje się na korcie z Sebastianem Offnerem, ale oprócz tego mamy także deblistów i tutaj m.in. Jan Zieliński, Karol Drzewiecki czy Kamil Majchrzak. To około 14, a jeśli chodzi właśnie o akcję Pokaż, jak się ruszasz, to w związku z tym tenisowym świętem mamy dla Was prezent. Nagroda główna to jest lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego rakieta tenisowa i jeszcze kieszonkowe na to, żeby się w Warszawie, po to, żeby się w Warszawie pojawić bez stresu i codziennie do zdobycia zestaw do badmintona. A o to chodzi, żebyście pokazali nam, jak się ruszacie, żebyście podzielili się z nami swoją sportową pasją. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę załączyć zdjęcie i napisać kilka słów o tym, który sport sprawia Wam największą przyjemność, co jest właśnie Waszą pasją sportową i taką, którą sami trenujecie. Nie, że oglądacie, ale po prostu uwielbiacie się ruszać właśnie w tej dyscyplinie. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
2: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Wygrywaj przez całe lato w

0: szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Po reklamie. Wow.

Albano, Romina Power, Sempre, Sempre w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Lato z nutą nostalgii trwa, a za 17 dni Albano będzie śpiewał na żywo w Sopocie, bo pod naszym patronatem festiwal I Love Italia i Albano oraz Ricky Epoveri wystąpią w Operze Leśnej. I więcej na ten temat Marek Sierocki i Janek Pasterski wam opowiedzą po 12. Zostańmy sami, Demono, teraz w Radiu Plus.

0: oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
3: Po reklamie.

0: Upał i kolejne burze. Ponad połowa Polski w alertach IMGW. Koparka uszkodziła rurociąg pod Gorzowem. Skażony jest grunt i część lasu. Zmieści się w portfelu, a może uratować życie. Powiemy też o tym, jak wyrobić krew-kartę. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad połowa Polski w alertach IMGW. Synoptycy kolejny dzień ostrzegają przed burzami i upałami. Na południowym wschodzie kraju na termometrach znów zobaczymy dziś nawet 37 stopni. Trzeba będzie też uważać na nawałnice. W wielu miejscach nadal trwa walka ze skutkami ostatnich burz. W nocy w Bydgoszczy woda zalała m.in. bulwary.
1: No właśnie wszystko podbyło, podniósł się stan wody. Widać, nawet tu wizyta Lemera się barka przekrzywiła. A tam wyspy Świętej Barbary zalało. Nie widać.
2: Bulwary zalane?
1: Tam, z tamtej strony. Podtopione tam jest, można, nie można iść. Zawsze tamtędy chodzę, ale wysiadłam prędzej.
0: Kilkadziesiąt interwencji strażaków też na Dolnym Śląsku. Sytuację w regionie śledzi Krzysztof Staszkiewicz.
3: Pourywane gałęzie, drobne podtopienia czy zerwane dachówki. Strażacy na Dolnym Śląsku w ciągu ostatniej doby wyjeżdżali 46 razy. Jak dodają, było dość spokojnie. W dwóch budynkach wiatr pourywał pojedyncze dachówki i na szczęście nie całe dachy. Na całym Dolnym Śląsku w dalszym ciągu do 19 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami.
0: Ostrzeżenia przed burzami będą dziś obowiązywać do późnych godzin nocnych. Skażony jest grunt i część lasu. Ropa w rowie i glebie. Podczas prac koparka uszkodziła rurociąg naftowy w gminie Lubiszyn pod Gorzowem. Na miejscu pracuje 20 strażaków, grupa chemiczna, ochrona środowiska i służby kryzysowe powiatu.
4: Położyliśmy na tą ropę poduszkę piany średnic, żeby to parowanie nie następowało i żeby nie było strefy niebezpiecznej. Jest gleba skażona i będziemy decyzję o wymianie gruntu, ale to decyzję podejmie inspektor ochrony środowiska.
0: Relacjonuje rzecznik gorzowskich strażaków Karol Brzozowski. Wypłynęło 40 metrów sześciennych ropy. Surowiec z rowu zostanie wypompowane do cysterny. Spółka Perne odpowiedzialna za rurociąg poinformowała, że uszkodzono jedną z wyłączonych nitek instalacji i zapewnia, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, a sytuacja pozostaje pod kontrolą. Parlament Ukrainy przyjął ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Mają się w nim znaleźć najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Jak tłumaczą inicjatorzy projektu, nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą się w nim znaleźć. Niewykluczone jednak, że może być tam umieszczony na przykład Stepan Bandera. Propozycja Wołodymyra Załańskiego o utworzeniu Panteonu Narodowego od razu zwróciła uwagę w Polsce. To po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Mieści się w każdym portfelu, a może uratować życie. Krew-karta to dokument, na którym podana jest grupa krwi jej właściciela. Może ją wyrobić każdy.
6: Na podstawie tej krew-karty lekarz nie musi już przed na przykład toczeniem krwi oznaczać grupy krwi. Jest to szczególnie ważne w takich drastycznych momentach, kiedy następuje gwałtowny upust krwi, czyli przy wypadkach na przykład komunikacyjnych.
0: Mówi Brygida Beck z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Krew-kartę można wyrobić w regionalnych centrach krwiodawstwa.
7: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Choć wczorajsza nawałnica ominęła samo miasto, to pogoda dała się we znaki mieszkańcom gmin Kotla oraz Żukowice. Silne podmuchy porywistego wiatru, ulewny deszcz oraz grad łamały drzewa i zalewały prywatne posesje. Z kolei w miejscowości Słone doszło do niebezpiecznego pożaru łąki, mówi oficer prasowy Głogowskiej Straży Pożarnej Kamil Szydłowski.
8: W wyniku intensywnych podmuchów wiatru pobliskie drzewa, które rosły w okolicach linii niskiego napięcia, doprowadziły do tak dużego iskrzenia, że zapaliła się pobliskie.
7: Na szczęście wszystkie niebezpieczne zdarzenia zostały szybko opanowane przez strażaków OSP i PSP. Koleje Dolnośląskie mogą pochwalić się historycznym osiągnięciem. Flota regionalnego przewoźnika, z którego usług codziennie korzystają tysiące pasażerów w regionie, liczy już dokładnie 100 własnych pociągów. Jubileuszowym składem został nowoczesny elektryczny Elf, wyprodukowany w bydgoskich zakładach PESA. Do tej pory producent dostarczył przewoźnikowi 60 pociągów, a po zrealizowaniu kolejnych kontraktów ta liczba wzrośnie aż do 88.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega, Głogów, ulica Północna 12, www.io.com.pl.
7: Środowe popołudnie w Głogowie i okolicach upłynie pod znakiem deszczowej i chłodniejszej aury. Opady o różnym natężeniu będą nam towarzyszyć przez większość dnia, a termometry wskażą maksymalnie 21 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega, Głogów, ulica Północna 12, www.io.com.pl.
5: Radio Plus. przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: My mówimy dzień dobry po polsku, Janek Pasterski i Marek Sierocki, ale za to po angielsku powie nam Lionel Richie.
11: Lionel Richie, wspomnienie z roku 1983, romantycznie, nastrojowo, hello.

0: To grupa Fun Factory, I Wanna Be With You, wielki hit, wakacje roku 1995. To piosenka, do której z przyjemnością właśnie w okresie letnim wracamy i takie utwory, między innymi już dziś od godziny 20 do 22. Przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop, przypominam, od poniedziałku do czwartku takie audycje od 20 do 22. W piątki i w soboty nasze tradycyjne prywatki z Radiem Plus. Pora, abyśmy rozdali ostatnie już zaproszenia na koncert, który odbędzie się 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie, a wystąpią Albano i grupa Ricky Epovery.
1: Zgadza się, także tym bardziej nam przyjemnie zakończyć dzisiaj, mam nadzieję, uśmiechem na czyjejś twarzy. Dajcie znać SMS-owo jednym, dwoma zdaniami, dlaczego chcielibyście się pojawić już naprawdę niebawem, bo właśnie 18 lipca w Sopocie. Czekamy na SMS-y pod 691-141-141 i jeżeli chodzi też o numery taneczne, to jeden z bardzo wysoko klasyfikowanych.
0: Właśnie. Proszę pana. To czołówka tych najpopularniejszych tanecznych utworów Heart of Glass grupy Blondie, bo dziś urodziny świętuje Debbie Harry, wokalistka tego zespołu, często utożsamiana z nazwą Blondie, no bo oczywiście miała niegdyś już włosy blond. Zaczynała jako króliczek Playboya, ale potem rozpoczęła fantastyczną karierę wokalną. Grupa Blondie to kwintesencja muzyki nowofalowej, potem te utwory bardziej poszły w stronę muzyki pop, bo opiekę artystyczną nad zespołem objął Mike Chapman, znakomity producent i kompozytor. Heart of Glass to właśnie ten utwór, o którym Janek wspominał, to w zestawieniu najlepszych tanecznych hitów wszechczasów bardzo wysoka pozycja. Blondie.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: To Sting, Rod Stewart i Bryan Adams, trzech dżentelmenów, All for Love. Za nami ten piękny, wspaniały przebój.
1: A tymczasem dodzwoniliśmy się do Marty, bo mamy już ostatnie podwójne zaproszenie na koncert, który odbędzie się w Operze Leśnej w Sopocie już 18 lipca. Na tym koncercie Albano i Ricky Epover. I Marto, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry,
0: witamy serdecznie.
2: Dzień bardzo dobry.
1: Miło. To powiedz, z kim jedziesz i skąd jedziecie?
2: Jedziemy z Redikowa, to jest koło Słupska.
0: To nie jest
2: daleko. Syn przyjedzie z Niemiec. Mamy oboje urodziny, ja trochę, no będziemy je świętować miesiąc wcześniej. Ja 22 sierpnia, on 29 sierpnia, dzieli nas ćwierć wiecze, więc będzie to dla nas na pewno niesamowity wieczór i zapamiętany, bo prezenty takie wspomnieniowe są chyba najlepsze.
0: To cieszymy się, że mogliśmy sprawić przyjemność i tobie, i synowi.
2: Ja również bardzo dziękuję.
1: Dobrego pobytu w Sopocie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję jeszcze raz i wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Widzimy się 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie. O tym koncercie z pewnością będziemy jeszcze sporo mówili, ponieważ jesteśmy patronem medialnym tego koncertu. Janku, my będziemy w piątek, już dzień
1: tak
0: przed
1: jest.
0: Koncertem. Stamtąd audycja na żywo. Powiedział, że nas odwiedzi. Albano, już
1: bardzo
0: się nie mogę doczekać.
1: Jesteśmy podekscytowani. Tak jest.
0: A teraz zaglądamy na naszą półkę, wyciągamy składankę z wakacyjnymi przebojami i na tym krążku zespół Chili to kolejni podopieczni słynnego Franka Fariana, jednego z ojców muzyki disco. Przypomnę, że to on stworzył zespół Bonem, on wylansował grupę Eruption, no i ten nieszczęsny duet Milli Vanilli. Kto inny występował na teledyskach, kto inny śpiewał w studiu, ale tu dziewczęta z zespołu Chili śpiewały i to z wielkim powodzeniem. Najpierw odświeżyły hit Tik Tik Tak grupy Carapiccio, a potem Frank Farian, specjalista od odświeżania też starych hitów, na warsztat wziął piosenkę A Far L'Amore Comincia Tu w wykonaniu Rafaeli Kary. No i sprawił, że ten utwór odżył w zupełnie innej wersji z angielskim tekstem Say I'm Your Number One, grupa Chili.

0: początek lat 80. bracia Gibb dali sobie odpoczynek w zespole Bee Gees, nagrywali płyty z innymi gwiazdami, m.in. z Barbra Streisand i Dionne Warwick, a jeden z braci, Robin Gibb, poświęcił się też solowej karierze i to z wielkim powodzeniem, bo m.in. wylansował piosenkę Juliet, wielki hit lat 80. już za nami.
1: A przed nami no, również artysta wielki, Phil Collins.
0: Perkusista, wokalista, kompozytor, autor słów, producent, człowiek orkiestra, charakterystyczny wokal, charakterystyczny sposób grania na perkusji. To wszystko sprawiło, że jest artystą wyjątkowym. Trzymamy kciuki za niego, żeby doszedł do takiego pełnego stanu zdrowia i być może jeszcze pojawił się na scenie ten koncert, który kilka lat temu dał na Narodowym Stadionie w Warszawie. To naprawdę fantastyczna uczta muzyczna. Phil Collins w świetnej formie wokalnej, już na perkusji nie grał, trochę na takich instrumentach perkusyjnych. Na perkusji za to grał jego syn, ale zespół, który mu towarzyszył, to naprawdę genialni muzycy, a sekcja instrumentów dętych to absolutne mistrzostwo świata. Filmowo, spokojnie, nastrojowo. Against All Odds i Phil Collins.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do...

0: piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
4: Po reklamie.

0: papugami. To był Czesław Niemen. Pora na zaproszenie na dzisiejszy wieczór, bowiem od poniedziałku do czwartku w wakacje gramy specjalne audycje, przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnym klimacie, zmiksowane non-stop, coś w stylu naszej prywatki piątkowej i sobotniej od poniedziałku do czwartku od 20 do 22. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: I teraz taki przedsmak tego, co pewnie się też może w niejednej prywatce pojawić wieczorem, czyli Sherry the Shoop Shoop Song.
0: Oczywiście, bo to jeden z najsłynniejszych tanecznych utworów wszechczasów. Dziś takie graliśmy, m.in. Heart of Glass naszej dzisiejszej jubilatki Blondie. No a teraz niedawno świętowała swoje urodziny Sher i The Shoop Shoop Song. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny.
1: Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia już dziś o 20.00.

0: Polacy ranni w wypadku w Turcji. Autokar zderzył się z samochodem osobowym. Ukraina przyjęła ustawę o panteonie narodowym. Jest komentarz marszałka polskiego Sejmu. Działają na rzecz Polaków w Kazachstanie. Wręczono medale Pro Polonia et Ecclesia. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polacy ranni w wypadku autokaru w Turcji. 12 turystów trafiło do szpitala po zderzeniu pojazdu z samochodem osobowym w Antalyi. Obrażenia nie zagrażają ich życiu. Informacje z Turcji zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Do wypadku doszło około 5 rano czasu lokalnego w Antalii, jednym z najpopularniejszych tureckich kurortów. Autobusem podróżowało 30 obywateli Polski. Jak poinformowało MSZ, 12 osób odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych do szpitala. Polski konsul pozostaje w stałym kontakcie z placówkami medycznymi oraz organizatorem wycieczki i monitoruje sytuację. Według tureckich mediów w zderzeniu zginął kierowca samochodu osobowego. Okoliczności wypadku wyjaśniają miejscowe służby.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Po jednej politycznej burzy mogą być kolejne napięcia. Marszałek Sejmu apeluje o rozsądną reakcję na decyzję ukraińskich parlamentarzystów. Rada Najwyższa w Kijowie postanowiła o powstaniu Panteonu Narodowego. W tym miejscu pamięci mają się znaleźć nazwiska najważniejszych osób dla historii tego kraju. Niewykluczone, że wśród nich znajdzie się Stepan Bandera, lider ukraińskich nacjonalistów w czasie rzezi wołyńskiej. Przewodniczący parlamentu w Kijowie Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. To miejsce naszej niezwyciężonej siły i szczerej wdzięczności dla wszystkich, którzy tworzyli Ukrainę, bronili jej i oddali to, co najcenniejsze, swoje życie. Miejsce, w którym my, jako godny naród, jako naród wojowników, mamy okazję pochylić głowę przed naszymi bohaterami.
2: Możliwość schylić głowę przed swoimi herojami.
0: Pytany o tę decyzję polski marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apelowałby z ocenami poczekać do listy nazwisk, które znajdą się w tym panteonie.
3: Ukraina będzie robiła to, jakie ma kompetencje Rada Najwyższa Ukrainy, a my musimy w sposób rozsądny na to reagować. Rozsądny to znaczy uwzględniając to, że mamy 1 500 000 Ukraińców w Polsce, że ci Ukraińcy dają 3% budżetu wypracowują.
0: Przypomnijmy, że dopiero co trudna wspólna historia położyła się cieniem na relacje Warszawy i Kijowa. Po decyzji o nazwaniu jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, prezydent Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Inspektor nadzoru budowlanego sprawdza, czy kamienica nadaje się do zamieszkania. To po tym, jak w ogniu stanął budynek w Świnoujściu. 70 osób zostało ewakuowanych. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
4: Na miejscu prowadzono rozpoznanie z wykorzystaniem drona oraz kamer termowizyjnych w celu wykrycia i wyeliminowania ukrytych zarzewi ognia. Budynek mieszkalny przekazano zarządcy budynku z zaleceniem nieużytkowania do czasu weryfikacji budynku przez inspektora nadzoru budowlanego.
0: Mówi Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Dedykowane są tym, którzy w sposób szczególny angażują się w szerzenie misji katolickiej poza granicami Polski. W Episkopacie wręczono dziś medale Pro Polonia et Ecclesia. Trafiły w ręce Agaty i Krzysztofa Żabierko, zaangażowanym w działalność na rzecz Polaków w Kazachstanie.
6: Ci państwo szczególnie zaangażowali się w pomoc na tej parafii, która jest tam na południu Kazachstanu. Robią tutaj w Polsce różne akcje, zbierają pieniądze, fundusze, ale też różne dary materialne i przekazują tam do Kazachstanu. Za to zaangażowanie, które jest już wieloletnie i naprawdę takie bardzo płynące z serca, zostaną wyróżnieni i nagrodzeni.
0: Mówi ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Medale są przyznawane cyklicznie na całym świecie podczas różnych uroczystości polonijnych.
7: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień. Od 1 lipca ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca tzw. rentę wdowią. Świadczenie, które umożliwia łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, nie jest świadczeniem nowym. O zasadach jego przyznawania mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie dolnośląskim.
8: Rentę wdowią wypłacamy od lipca ubiegłego roku, ale wniosek oczywiście można złożyć do nas w każdym momencie. Trzeba jednak spełnić określone warunki, żeby wiedzieć, czy my je spełniamy. To najlepiej skorzystać z ankiety, która jest dostępna na stronie ZUS.pl.
7: Rzeczniczka przypomina, że łączna kwota wypłat nie może przekroczyć 5 935,47 zł brutto. Osoby, których własne świadczenie przekracza ten limit, nie mają prawa do renty wdowiej. Na stronie internetowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie można odbyć wirtualny spacer po uczelni. To dobra okazja zwłaszcza dla osób, które rozważają studia w naszym mieście i biorą udział w trwającej właśnie rekrutacji. Zamiast czytać opisy, można przejść się po korytarzach, zajrzeć do laboratoriów czy pracowni specjalistycznych i samemu ocenić przestrzeń, w której odbywają się zajęcia. Środowe popołudnie w Głogowie oraz sąsiednich gminach upłynie pod znakiem chłodniejszej aury. Gęste chmury szczelnie zakryją niebo, a jednostajne przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć przez większość dnia. Termometry w najcieplejszym momencie wskażą maksymalnie 21 stopni. Parasole będą niezbędne również podczas nadchodzącego wieczoru oraz w pierwszej połowie nocy.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A propos tych upałów, które cały czas mamy, przeżyj to sam, tak? Trzeba to przeżyć, ale już niedługo, będzie chłodniej. Lombard teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.
10: Na życie patrzysz bez emocji. Na

0: London Beat w Radio Plus. Tak na ochłodę trochę mam wrażenie, delikatnie przynajmniej przy tych upałach, a jeszcze klimatyzacja albo jakiś wiatraczek gdzieś tam w tle działa, to już w ogóle jest przyjemnie. Pytamy o to, czy uprawiacie jakiś sport, czy macie swoją ulubioną aktywność fizyczną. Nasza zabawa nazywa się Pokaż jak się ruszasz i można to zrobić, robiąc sobie po prostu zdjęcie i wysyłając je nam na radioplus.pl, do czego zachęcamy, bo już dzisiaj będę do kogoś w tej sprawie dzwonił do zdobycia. Dzisiaj będzie zestaw dla dwóch osób do badmintona, ale to nie koniec, bo w wielkim finale można powalczyć o nagrodę główną, czyli o rakietę do tenisa, a przy okazji lekcję tenisa z naszą koleżanką Kasią Kozimor, która bardzo dobrze w tenisa gra i na pewno przekaże wam kilka trafnych uwag i być może czegoś się wspólnie nauczycie, a na pewno dobrze pobawicie. Rakietę do tenisa oczywiście w prezencie na własność, a do tego jeszcze 1000 złotych kieszonkowego, na co tylko macie ochotę, także no, zapraszamy, dajcie znać. Oczywiście ta wasza aktywność to nie musi być tenis, to może być bieganie, to może być jazda na rowerze, to może być cokolwiek, co sprawia wam przyjemność. Radio
1: Plus. Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

Deszczowa piosenka Eurythmics, no tak, i dzisiaj w wielu miejscach w Polsce może popadać, może być burzowo, może być niebezpiecznie, także uważajmy na siebie, ale przy okazji w kalendarzu, no pierwszy dzień lipca dzisiaj w ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, że czerwiec się skończył, wkroczyliśmy w lipiec, mamy dzień psa. Fajne święto, jak się zrobi chłodniej, to na pewno na jakiś spacerek można się z naszym czworonogiem wybrać, a do tego jeszcze mamy Międzynarodowy Dzień Owoców. Owoce na takie upały? Jak znalazł. A jakaś też fajna taka mrożona kawusia? Myślę, że też. To teraz mamy zaproszenie na kawę od Chrisa Ree, The Blue Cafe.

0: reklama.
1: Castorama!
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze.

0: Bajmy, myśli i słowa. I to prawie 14 w Radiu Plus. Za chwilę pora na wiadomość.
1: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
6: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Żaden z Polaków nie został ciężko ranny. To po wypadku autokaru w Turcji. Bydgoszcz walczy ze skutkami wichur i MGW ostrzega przed kolejnymi burzami. Nietypowy gość w sklepie w Warszawie. Dziś wskoczył tam kangur. Minęła 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polscy turyści nie mają ciężkich obrażeń. Konsul jest w stałym kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorem wycieczki. Informuje MSZ po wypadku w tureckiej Antalyi.
2: Samochód osobowy zderzył się z autokarem, którym podróżowało 30 polskich obywateli. 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. Nikomu z nich nic poważniejszego się nie stało.
1: Podaje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Po zderzeniu autokar i osobówka się przewróciły. Na miejscu zginął kierowca tego drugiego pojazdu. Był to obywatel Turcji. Turystów zabrano do szpitali. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi żandarmeria. Zalane posesje, garaże, centrum handlowe, a nawet szpitale. W Bydgoszczy trwa usuwanie skutków intensywnej ulewy. Strażacy interweniowali ponad 100 razy. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Olszewski.
3: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Jesteś w centrum Bydgoszczy, gdzie było najwięcej zgłoszeń.
3: No to pracowite godziny dla strażaków. Interweniowali w Bydgoszczy 130 razy. Najczęściej byli wzywani do zalanych piwnic i garaży podziemnych.
4: Interweniowaliśmy również w budynkach szpitalnych. Tutaj też mówimy o zalaniach kondygnacji podziemnych. Nie zaistniała konieczność ewakuacji.
3: Mówi strażak Karol Smasz. Podniósł się poziom brdy. Woda zalała bulwary nad rzeką. Nurt zepchnął też popularną w mieście barkę Lemara.
5: Podniósł się stan wody. Widać, się barka przekrzywiła. A tam wyspy Świętej Barbary zalało.
3: Studzienki nie nadążały z odprowadzaniem wody, dlatego w wielu miejscach zalane zostały ulice i chodniki. No ale strażacy przyznają, że zgłoszeń jest już coraz mniej.
1: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują dziś w 14 województwach. Bez alertów jedynie pomorskie i zachodniopomorskie. Od dziś część wizyt w ramach NFZ-u tylko przez centralną e-rejestrację. Od lipca zmienia się sposób zapisywania na wybrane świadczenia. Na mammografię czy wizytę u kardiologa nie można już zapisać się poza centralnym systemem e-rejestracji. Pacjenci mogą skorzystać z internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP albo poprosić o zapisanie bezpośrednio w placówce.
6: Wychodzę z poradni jednego specjalisty, będą mieli skierowanie na przykład do rzeczonego kardiologa czy do innej poradni, no to tego samego świadczeniodawcy już będąc w rejestracji może rejestracja wpisać taką osobę do rejestracji.
1: Tłumaczy wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Pacjenci zapisujący się przez IKP lub aplikację będą otrzymywać przypomnienia SMS-em lub mailem. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od sierpnia do centralnej rejestracji zostaną dołączone kolejne poradnie specjalistyczne. Oszustwo na lawetę będzie mieć finał w sądzie. Jest akt oskarżenia przeciwko 4 mężczyznom, którzy wyłudzali pieniądze, oferując kierowcom fikcyjne usługi transportowe. Według śledczych oszukali 86 osób na prawie 200 tysięcy złotych.
7: Były to kwoty od 1000 do niemalże 10 tysięcy złotych. Płacane środki pieniężne były następnie szybko wypłacane w bankomatach bądź transferowane na inny rachunek, a usługa transportowa nigdy nie została zrealizowana.
1: Mówił Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Sprawcom, 3 mieszkańcom Śląska i jednego Warszawy grozi 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jeszcze nietypowy gość w warszawskim sklepie. Do sklepu rowerowego w Wawrze tuż przed godziną 12 wskoczył kangur. Zwierzę zbiegło z pobliskiego ośrodka. Pracownicy sklepu zachowali zimną krew i zamknęli ciekawskiego torbacza na podwórku. Na miejsce już jedzie właściciel kangura, który przetransportuje go do domu w specjalnej przyczepie.
8: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Kolejny głogowski kwartał doczekał się swojej monografii. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej wydało 4 tom z cyklu Historia jednego kwartału, zatytułowany Wokół ulicy Jedności Robotniczej Wspomnienia Głogowian. To wyjątkowa opowieść o powojennych losach miasta, utkana z prywatnych relacji oraz rodzinnych dokumentów, mówi jedna z redaktorek, Renata Matysiak.
9: Historie rodzin, które tu po 45 roku przybyły dzisiaj, są chętnie opowiadane. To jest nie tylko ciekawe dla potomków tych rodzin, ale też i dla nas mieszkańców, bo przez historię tych poszczególnych jednostek poznajemy historię naszego miasta.
8: Książki będzie można znaleźć m.in. w działach regionalnych głogowskich bibliotek oraz w muzeum. Gmina Żukowice przystępuje do realizacji ostatniego etapu zagospodarowania popularnego Nasz Parku w Nielubi. Inwestycja o wartości blisko 500 000 zł ma zostać ukończona do października tego roku. Jeszcze kilka lat temu w tym miejscu znajdowała się zwykła działka rolna. Dziś to nowoczesna strefa rekreacji z wieżą spinaczkową, skateparkiem, pumptrackiem oraz tyrolką, którą codziennie odwiedzają dziesiątki mieszkańców.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
11: Środowe popołudnie w Głogowie i okolicach upłynie pod znakiem deszczowej i chłodniejszej aury. Opady o różnym natężeniu będą nam towarzyszyć do wieczora, a termometry wskażą maksymalnie 21 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: To już pora na piękną balladę w Radio Plus. Teraz Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. 6 minut po 14.

0: z dedykacją dla wszystkich sportowców. Nie spoczniemy, prawda? Tylko niech się odrobinę na zewnątrz ochłodzi. Pokaż, jak się ruszasz. Tak nazywa się nasza akcja. Prosimy o zdjęcia z waszych aktywności fizycznych, sportowych, z biegania, grania w piłkę. Może w coś innego, może w tenisa na przykład. Akurat trwa Wimbledon. Trochę też z tenisem poniekąd związane są nasze nagrody, bo robicie zdjęcie ulubionego przez was sportu, wasze aktywności, wysyłacie nam na radio+.pl. Dzisiaj już do zdobycia zestaw do badmintona, natomiast w finale pod koniec przyszłego tygodnia po pierwsze własna, zupełnie nowa rakieta do tenisa, po drugie lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową koleżanką, która w tenisa świetnie gra, na pewno coś podpowie, jeżeli ktoś jest początkujący, a jak nie, to może będzie fajny meczyk, no i przyjemny czas. Do tego jeszcze 1000 zł na kieszonkowe wakacyjne dla was. Także zapraszamy do wysyłania zdjęć już teraz. Ja za chwilę do kogoś odzwaniam, ale jest jeszcze parę minut. Na pewno dacie radę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
4: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Let's go, girls.

0: Warto jest kochać życie, prawda? Bo życie jest krótkie, trzeba je wyciskać na maksa. A my wracamy do zabawy. Pokaż, jak się ruszasz. Dodzwoniłem się teraz do Radka. Radku, dzień dobry.
1: Halo.
0: Halo, halo, dzień dobry. Czy się słyszymy?
1: Słyszymy się,
0: przepięknie. Słuchaj, ja nie chcę wypominać absolutnie wieku, bo to nie o to chodzi, ale napisałeś, że jesteś nieco ponad 5 dyszek na koncie posiadasz i no bardzo aktywnie żyjesz.
1: Generalnie tak. Ocknąłem się we właściwym momencie kilka lat temu, mając sporo nadwagi i tak jak zacząłem się brać za siebie, to zauważać faktycznie efekty w tej swojej, można powiedzieć, katorżnej pracy, to cały czas tą swoją aktywność nasilam i generalnie coraz bardziej jestem zadowolony z efektów tego wszystkiego.
0: Okej, na zdjęciu, które wysłałeś do nas do Radia Plus, jesteś na takiej zewnętrznej siłowni, na zewnątrz, właśnie na powietrzu. To jest taka trochę forma...
1: To są najlepsze siłownie, przepraszam.
0: No właśnie, taka troszkę kalistenika, coś takiego trochę robisz?
1: Aha, też. Generalnie wspinam się, dużo takich właśnie aerobowych i siłowych rzeczy, też spacery, no po górach dość sporo chodzę, także tych aktywności tak naprawdę jest, no jest dużo.
0: Dobra, to może dorzucimy coś jeszcze, bo zestaw podwójny do badmintona, pograłbyś trochę?
1: Oczywiście, badmintona gram, akurat właśnie mam taki na wykończenie troszkę swój.
0: No to już teraz masz zupełnie nowy, a kto wie, bo bierzesz udział w naszej zabawie, właśnie się do niej dostałeś, możesz też siłą rzeczy powalczyć teraz o nagrodę główną w finale, którą to jest rakieta do tenisa, poza tym lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor i do tego no jeszcze dorzucamy 1000 złotych kieszonkowego, więc gdyby się tenis przytrafił, to też myślę, że chyba nie byłoby źle.
1: No to całkiem nowe doświadczenie by było, także
0: jest,
1: myślę, że
0: na nie szansa.
1: Bardzo pozytywnie.
0: To w takim razie gratuluję, trzymam kciuki, a zestaw do badmintona w tym momencie jest twój. Dziękuję ci bardzo i pozdrawiam.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam też
0: do
1: wszystkich.
0: Do usłyszenia. Aktywnego dnia.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Kalina Frąckowiak, zbliżamy się do 15. Mikołaj Gronot i wiadomości w Radiu Plus już za chwilę.
1: Reklama.
2: Największe centrum BHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.

0: Będzie weto do ustawy o osobie najbliższej, dowiadują się nasi reporterzy. Tragedia w Świętokrzyskiem, nastolatka zginęła w czasie pracy w polu. Schizma w kościele, lefebryści wyświęcili biskupów wbrew woli papieża. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Jak dowiaduje się Radio Plus, jeszcze dzisiaj w tej sprawie odbędzie się spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Najnowsze informacje w Sejmie zbiera Michał Rawa. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry. O 16.30 z prezydentem spotka się posłanka PSL-u Urszula Pasławska. To współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej. Jak podkreśla w rozmowie z nami, otoczenie Karola Nawrockiego jest dużo bardziej krytyczne do takich regulacji niż sam prezydent.
2: Umówiliśmy się, że po zakończeniu całego procesu legislacyjnego dojdzie do spotkania. Takie spotkanie będzie miało w ciągu kilku godzin miejsce i wierzę, że to będzie dobre i konstruktywne spotkanie, ale ostatecznie zdaję sobie sprawę, że mamy nad tym wszystkim jeszcze coś takiego jak politykę.
1: Przypomnijmy, przepisy przygotowane przez ludowców i polityków lewicy wprowadzają możliwość zawarcia umowy u notariusza przez dwie osoby pozostające w związku. Umowa pozwoliłaby na wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera.
0: W ubiegłym tygodniu ustawę przyjął Senat, pod koniec maja zyskała większość w Sejmie, a już teraz rozpoczyna się spotkanie prezydenta z szefem MON przed szczytem NATO w Ankarze.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Tragedia w miejscowości Kików, niedaleko Buzka Zdroju w Świętokrzyskiem. Ciągnik przewrócił się na 14-letnią dziewczynkę, która pracowała z ojcem i bratem. Dziecku natychmiast udzielono pomocy, mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
4: Zostało ono wyciągnięte spod ciągnika przez osoby postronne. Niestety pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby nie udało się przywrócić funkcji życiowych.
0: Dokładne przyczyny wypadku ustalają teraz policja i prokurator. Brak prądu w sieci i wstrzymane pociągi na Pomorzu. Podróżni utknęli na trasie Lęborg-Słupsk. Trwa uruchamianie komunikacji zastępczej i próba naprawienia usterki. Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu pasażera.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Wyświęcili biskupów wbrew woli papieża. Może za to grozić ekskomunika. To poważny kryzys między Watykanem a tradycjonalistycznym bractwem Piusa X, nazywanym lefebrystami. Dziś w szwajcarskim Econe odbyły się święcenia biskupie bez mandatu papieskiego. Ostatni taki przypadek miał miejsce 56 lat temu.
5: Jak mówi ksiądz dr Rafał Kamiński, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, konsekwencją jest ekskomunika.
6: W ekskomunikę wpada ten, kto udziela święceń, ten, kto te święcenia przyjmuje. Skutki są tutaj dosyć bolesne i pozbawia wiernych bractwa możliwości godziwego, a czasem też w niektórych przypadkach ważnego przyjmowania części sakramentów. Tak jak nazwał to papież w liście, jest to o rozdzieranie Kościoła, czyli powodowanie schizmy Kościoła, tak? Ponieważ nie uznaje też zwierzchnictwa biskupa Rzymu.
5: Duchowny zaznacza, że to też pierwsze poważne wyzwanie dla Leona XIV, który od początku mówił o potrzebie jedności między chrześcijanami.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
7: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Od dziś mieszkańcy zameldowani na terenie Głogowa mogą składać wnioski do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Każda propozycja projektu musi zostać poparta przez grupę minimum 10 uprawnionych osób. Zgłaszane pomysły mogą obejmować teren całego miasta pod warunkiem, że będą realizowane na gruntach należących do gminy miejskiej, mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.
8: Ważne jest, żeby to były pomysły do realizacji. Dlatego ten kontakt tutaj z naszymi pracownikami w Urzędzie Miejskim jest niezwykle ważne i aż do ostatniego dnia składania tych wniosków, czyli do 31 sierpnia, można kontaktować się z poszczególnymi pracownikami.
7: Formularze zgłoszeniowe można pobrać na stronie internetowej www.obywatel.glogow.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca. Po niemal trzech dekadach służby z Państwową Strażą Pożarną pożegnał się komendant powiatowy w Polkowicach, starszy brygadier Piotr Woźniakiewicz. Podczas uroczystego apelu obowiązki szefa polkowickich strażaków powierzono młodszemu brygadierowi Piotrowi Dąbrowie, który dotychczas pełnił służbę w jednostce w Złotoryi.
9: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
7: Koniec dnia w Głogowie i sąsiednich gminach upłynie pod znakiem wybitnie jesiennej aury. Sznury deszczowych chmur przyniosą nam ciągłe opady, a termometry wskażą najwyżej 21 stopni. Mokro będzie również przez całą noc.
9: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Dobra pora na Beatlesów już teraz w Radio Plus, prawie 6 minut po 15. Yesterday. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Ania Jantar, moje jedyne marzenie, no właśnie, przetańczyć tę noc. Może nie całą noc, no bo jednak jutro jest czwartek, coraz bliżej weekendu wiem, ale jednakowoż jeszcze tydzień pracy trwa. Natomiast od 20 do 22 przetańczyć to nie ma problemu. Marek Sierocki dzisiaj, ale także właśnie jutro w takiej wersji wakacyjnej od 21, noc, przepraszam, 20 do 22 za swoją konsoletą, a piątek i sobota, no to już taka wydłużona prywatka standardowa do północy. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj można wychłodzić odpowiednio mieszkanie, zrobić sobie miejsce na domowym parkiecie i dobrze się bawić, bo startujemy o 20.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Cóż to za piękne uczucie. What a feeling to Iron Cara. No, teraz też będzie coś do pośpiewania. Jeden numer właściwie nagrali. One Hit Wonder, o takich wykonawcach się mówi. Ale z drugiej strony jeden, za to taki, no, który wszyscy znają. Opus Life is Life.

0: Gorące rytmy prosto z Włoch, Ricky Powori, Mamma Maria. Te rytmy prosto z Włoch zagoszczą w Polsce, w Sopocie, już 18 lipca. Opera Leśna, tam koncert. Właśnie duet Ricky Powori się pojawi, ale także Albano. No i będzie tam również Radio Plus. No, wszystkim was informujące.
1: Reklama.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę.

0: Poranka.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Po reklamie.

No sobie samym na koniec naszego spotkania opowiedział nam Robert Gawliński. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski ze mną. Jutro się spotykamy zaraz po 12:00. Wtedy też będzie Marek Sierocki. A tymczasem dobrego popołudnia.

0: Radio Plus.
1: Były prezydent Kalisza zatrzymany, za chwilę relacja naszego reportera. Pijany operator koparki uszkodził rurociąg, ropa skaziła las. Powiemy też o rajdzie kabrioletów, przemierzają Polskę w szczytnym celu. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Były prezydent Kalisza wśród zatrzymanych, dowiaduje się Radio Plus. Mamy nowe informacje dotyczące głośnej akcji CBA w sprawie nieprawidłowości przy zakupach autobusów elektrycznych dla samorządów. Nasi reporterzy ustalili, kogo zatrzymano 24 czerwca. Chodzi o byłego prezydenta Kalisza Grzegorza S. i byłych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Co ustaliłeś?
2: Jak udało nam się dowiedzieć, zatrzymani poszli na pełną współpracę z prokuratorem i dlatego są na wolności, a nie w areszcie. Były prezydent Kalisza oraz byli funkcjonariusze CBA to osoby, które zajmowały kierownicze stanowiska w spółce należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu, zajmującej się produkcją autobusów zeroemisyjnych. Z ustaleń prokuratury wynika, że przedsiębiorcy wchodzili w porozumienia z przedstawicielami samorządów i wywierali bezprawny wpływ na przygotowywane postępowania przetargowe. Usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. zakłócania przetargów publicznych, przyznali się do winy, prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m.in. poręczenia majątkowego i policyjnego dozoru.
1: Zarzuty usłyszała także dyrektorka z Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach. Operator koparki, która uszkodziła rurociąg, był pijany. Pod Gorzowem cały czas pracują służby techniczne PERN, właściciela ropociągu oraz 7 zastępów strażaków. Rano koparka przebiła tam instalację i wyciekło 40 tysięcy litrów ropy. Fragment okolicznego lasu został skażony.
3: Został zatrzymany operator koparki, która tam miała prowadzić pracę. Pan jest nietrzeźwy. Miał prawie promil w organizmie. Czynności trwają.
1: Mówił Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. 45-latek ma usłyszeć zarzuty. Oszustwa w klubie ze striptizem w Łodzi, skąd klientów znikały dziesiątki tysięcy złotych. CBŚP zatrzymało 8 osób. Śledczy podejrzewają, że pieniądze podstępem trafiały na konta osób zatrudnionych w lokalu, mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
4: W ten sposób z rachunków bankowych pokrzywdzonych wyłudzano kwoty od kilkuset nawet do 70 tysięcy złotych. Zatrzymano 8 osób. Wszyscy są obywatelami Polski. 5 kobiet i 3 mężczyzn w wieku od 23 do 38 lat. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy.
1: Członkom gangu grozi do 10 lat więzienia, a szefowi grupy 15.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jadą przez Polskę z otwartym dachem, trwa trzeci charytatywny rajd Cabrio. Ponad setka uczestników wyruszyła kilka dni temu z Pułtuska. Dziś odwiedzili Grudziądz.
5: Czargady Żółtowicz, rajd Cabrio. Każdy rajd ma około 1500-1600 kilometrów. Tak naprawdę przejeżdżamy pół Polski kwestować na rzecz chorego chłopca. Jest to Jeremi Pławiński, chłopiec z Wielkopolski. To jest autyzm i wiele innych chorób towarzyszących.
6: Skąd zamiłowanie do kabrioletów?
7: Pewien rodzaj wolności. Są ludzie, co kochają motocykle, a my kochamy kabriolety.
8: Wiatr w włosach, kwestia wolności i swobody daje człowiekowi sporo relaksu i dużo odpoczynek.
9: Wielu z całej Polski, wspaniałych osób poznanych. Jedziemy tutaj, spotykamy się co roku.
10: Rajd jest charytatywny, a więc przy okazji można się dorzucić, przyjemne, spożyteczne, można połączyć pasje i przy okazji pomagać.
1: Z uczestnikami rajdu rozmawiał nasz reporter Łukasz Piekarski. Wyprawa zakończy się w Gnieźnie.

Wczoraj burze, wczoraj nawałnice narobiły sporo szkód, ale mamy dziś opady deszczu i myślę, że z tego raczej powinniśmy się cieszyć, bo tego deszczu jak najbardziej było nam potrzeba. Do końca dnia synoptycy twierdzą, że padać może. Termometry wskazują do 20 stopni Celsjusza maksymalnie. Jutro będzie nieco cieplej, nawet do 27 stopni Celsjusza mają wskazywać termometry. Więcej chwil ze słońcem, raczej bez burz i raczej bez deszczu. 16 minęła, jest środa, pierwszy dzień lipca. Mateusz Król za sterami Radia Plus Głogów. Kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na nasz wakacyjny magazyn.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Prywatne wspomnienia, unikalne rodzinne dokumenty oraz fotografie z domowych albumów złożyły się na najnowszą publikację Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Czwarty tom z popularnego cyklu Historia jednego kwartału nosi tytuł Wokół ulicy Jedności Robotniczej, wspomnienia Głogowian i stanowi wyjątkowy zapis powojennych losów świata.
2: Historia jednego kwartału to wieloletni nasz program taki badawczo-wydawniczy. Dotyczy on przede wszystkim opracowywania historii ulic oraz wspomnienia mieszkańców, którzy bezpośrednio po działaniach wojennych, w momencie kiedy Głogów był zasiedlany, to zbieraliśmy wspomnienia, dokumenty, kroniki szkolne, zakładów pracy, a przede wszystkim fotografie, które znajdują się w domowych, rodzinnych albumach.
3: Mówi Zbigniew Mazurek, prezes Towarzystwa Głogowskiej.
2: To jest czwarty tom wokół ulicy Jedności Robotniczej, wspomnienia Głogowian. Dotyczy to jednej właśnie najstarszych ulic, gdzie w powojennym Głogowie tutaj było centrum administracyjno-kulturalne, oświatowe i wkomponowaliśmy opis tych działających instytucji, wspomnienia mieszkańców.
3: Książka ma wielu autorów, a proces jej powstawania wymagał ogromnego zaangażowania i koordynacji. Głównym kierownikiem tego wieloletniego projektu badawczo-wydawniczego był Wiesław Maciuszak, który do współpracy zaprosił członków TZG oraz samych mieszkańców. Za redakcję tekstu i spięcie bogatych materiałów w spójną całość odpowiadała również Renata Matysiak.
4: Każdy potrzebuje zaufania, tak? Zdobycia zaufania i myślę, że chętnie jak najbardziej historię swoich rodzin, które tu po 45 roku przybyły, dzisiaj są chętnie opowiadane. To jest nie tylko ciekawe dla potomków tych rodzin, ale też i dla nas mieszkańców, bo przez historię tych poszczególnych jednostek poznajemy historię naszego miasta. Zdecydowanie łatwiej się to robi, przyjemniej i odkrywa zakątki, które często mijamy idąc do pracy, do szkoły, nie zauważając ich, że kiedyś tu przed laty miało miejsce jakieś ważne wydarzenia.
3: Prezes TZG zaznacza, że ze spisywaniem wspomnień należy się spieszyć.
2: W chwili obecnej czas nas goni, aby uchwycić te wspomnienia, bo były lata, można powiedzieć, zaniedbań, było to niemodne, a w chwili obecnej wielu mieszkańców, wielu potomków dzieli się tymi wspomnieniami, przekazuje nam dokumenty, przekazują nam fotografie, które opracowujemy i zamieszczamy w tworzonym przez nas z Archiwum Społecznym Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.
3: Nowa publikacja trafia już do rąk czytelników.
2: Te egzemplarze zostaną przekazane do Biblioteki Miejskiej, naszego działu regionaliów, który znajduje się w Bibliotece Naukowej Państwowej Akademii Nauk. Trafią też do punktów sprzedaży w muzeum, jak i prowadzącej działu regionaliów Księgarni Fenix.
3: Warto przypomnieć, że w tej serii Historia jednego kwartału ukazały się dotychczas następujące propozycje: wspomnienia mieszkańców Stoczniowca, Historia jednego kwartału w opracowaniu Dariusza Jarosza i Marcina Kuchnickiego w 2015 roku, następnie Mieszkam koło szpitala, wspomnienia Głogowian pod redakcją Wiesława Maciuszczaka w 2019 roku oraz Wrzostów od wsi do osiedla w Głogowie, wspomnienia mieszkańców, wybór i opracowanie Dariusza Andrzeja Czai oraz Marka Roberta Górniaka z 2020 roku. Karolina Stępień, Radio Plus Głogów.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: A gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Buongiorno!
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
0: Po reklamie.
9: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Kierowcy, noga z gazu. Rośnie liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Problem nie dotyczy już wyłącznie terenów leśnych, bo coraz częściej można je spotkać także na obrzeżach miast czy głównych drogach. Dlatego teraz w magazynie apel policji. O szczegółach Justyna Malińska i jej gość.
2: Ze mną Anna Osińska z policji.
3: Witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Ostatnio więcej wypadków z udziałem dzikich zwierząt.
3: Zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt zawsze jest sporo, niemniej teraz właśnie też zwracamy na to uwagę, chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim właśnie kierowców, którzy właśnie też powinni mieć taką świadomość na temat występujących zagrożeń.
2: Z czego wynikają te zdarzenia drogowe i gdzie taką zwierzynę leśną można spotkać, bo to już nie tylko lasy.
3: Tak, praktycznie można wszędzie. Teraz mamy też sporo właśnie takiej dzikiej zwierzyny, która spaceruje dość często właśnie z takim swoim potomstwem. Dlatego też prosimy o zachowanie większej ostrożności na tych drogach. Natomiast ten problem właśnie kiedyś mogliśmy spotkać głównie na terenach leśnych, a w tej chwili takie zwierzęta pojawiają się i w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych. Czasami też jest informacja do naszego dyżurnego policji, że jakieś zwierzę znajduje się na drodze ekspresowej. Znajdują się one również gdzieś na terenie wsi, ale również i na obrzeżach miasta. Obecność właśnie tych zwierząt w pobliżu dróg może prowadzić do takich niebezpiecznych sytuacji i to niebezpieczeństwo dotyczy zarówno kierujących, pasażerów, jak i samych zwierząt. Czasami też słyszymy, że nawet właśnie zderzenie dzikim zwierzęciem może skończyć się dla kierującego lub dla jednego z pasażerów tragicznie. Dlatego zawsze warto zachowywać ostrożność.
2: I o czym powinniśmy pamiętać?
3: Przede wszystkim zachować szczególną ostrożność w miejscach, przede wszystkim, gdzie one są oznakowane jako zagrożone pojawieniem się zwierząt, o dostosowaniu prędkości do warunków, które panują na drodze, ale chciałabym też powiedzieć o tym, jak się zachować, jeżeli już doszło do jakiegoś tutaj zdarzenia, na przykład do potrącenia dzikiego zwierzęcia. Co wtedy zrobić? No przede wszystkim takim naszym obowiązkiem jest się zatrzymać, włączyć światło awaryjne, następnie powinniśmy zabezpieczyć to miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym. Natomiast taki kierowca, który właśnie potrąci zwierzę, jest obowiązany oczywiście w miarę tej możliwości do zapewnienia stosownej mu pomocy. Najlepszym jest takim właśnie rozwiązaniem. Telefon na ogólnopolski numer alarmowy, jest to numer 112. Można również zawiadomić jedną ze służb, tak jak w zależności od tego, gdzie się też znajdujemy. Może to być straż miejska, straż gminna, Polski Związek Łowiecki, służba leśna.
2: A czego w takim razie nie robić?
3: Absolutnie nie wolno podchodzić do rannego zwierzęcia. Zwierzę, które może znajdować się po takim zderzeniu z samochodem w szoku, może być bardzo agresywne, może również zaatakować człowieka. Nie wolno zabierać potrąconego zwierzęcia do domu. Jest to traktowane albo może być traktowane jako kusownictwo i surowo jest zabronione przez polskie prawo. I nie powinniśmy właśnie odjeżdżać z miejsca zdarzenia. Zaniechanie takiego zgłoszenia potrącenia zwierzęcia służbą jest traktowane jako wykroczenie, za które grozi kara grzywny lub nawet areszt.
2: Kierowcy, noga z gazu w takim razie, a rozmawiałam z Anną Osińską z policji.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Audycje Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Wekon w Szwajcarii bez mandatu papieskiego udzielono święceń biskup ich czterem kapłanom Bractwa Świętego Piusa X. W Bazylice Watykańskiej odsłonięto tablicę z imionami wszystkich pochowanych w tej świątyni papieży. We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Choć dziś środa, to w Watykanie nie było audiencji ogólnej. Rozpoczął się okres wakacyjny. Audiencje środowe zostaną

0: wznowione 5 sierpnia. Papież pozostaje jeszcze w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. W przyszłą niedzielę, 5 lipca, modlitwę Anioł Pański odmówi z wiernymi już w Castel Gandolfo. Wekon w Szwajcarii, w głównej siedzibie Bractwa Świętego Piusa X, odbyła się uroczystość, podczas której biskupi de Galarete i Felle udzielili bez mandatu papieskiego święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa. Stolica Apostolska ostrzegała, że będzie to akt schizmatycki. W uroczystości wzięły udział tysiące wiernych.
1: I nous prenons aujourd'hui des moyens exceptionnels.
2: Na początku liturgii przełożony Bractwa ksiądz Davide Pagliarani wyjaśnił, że święcenia te odbywają się w całkowicie wyjątkowej sytuacji, ponieważ od czasu Soboru Watykańskiego II władze Kościoła wykazują postawę sprzeczną z wiarą i działają wbrew świętej tradycji. Jego zdaniem przekazanie łaski biskupstwa tym kapłanom jest niezwykle ważnym obowiązkiem. Uważamy, że ewentualne kary lub sankcje za ten akt nie mają dla nas żadnej wartości, dodał.
0: Przypomnijmy, że Leon XIV wystosował list do Bractwa Świętego Piusa X, w którym apelował o powstrzymanie się od święceń, ponieważ stanowią one akt schizmy. W portyku Bazyliki Watykańskiej umieszczono nową tablicę z nazwiskami wszystkich 149 papieży pochowanych w tej świątyni od początków chrześcijaństwa.
3: Nowa tablica zawiera imiona 149 papieży pochowanych w świątyni. Od świętego Piotra do Benedykta XVI, który zmarł w roku 2022. Spośród nich jedynie po 50 jednym zachował się do dziś sarkofag lub jakikolwiek inny pomnik nagrobny. Nowa tablica wykonana jest z marmuru karrarejskiego i stanowi replikę tablicy znajdującej się w korytarzu zakrystii.
0: We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Młodzi nie zadowalają się tym, co proponuje im parafia, chcą czegoś więcej. W obliczu rosnącej liczby separacji i wniosków o unieważnienie małżeństwa, współcześni narzeczeni są bardziej świadomi ryzyka porażki.
2: O nowym trendzie pisze tygodnik Famille Chrétienne. Podkreśla, że dla współczesnych narzeczonych potrzeba dobrego przygotowania do małżeństwa jest o wiele bardziej oczywista niż przed 30 laty. Tytułem przykładu francuski tygodnik pisze o dużej popularności, jaką cieszą się kursy prowadzone przez opactwo La Grasse. Stawia ono na wierność Ewangelii i nauczaniu Kościoła, a kursom patronuje święty Jan Paweł II, twórca teologii ciała. To wymagające nauczanie, ale właśnie dlatego ma tak silny wpływ na pary, uważa Marie Prune, jedna z uczestniczek.
0: Przypomnijmy, że cały cykl katechez Jana Pawła II o teologii ciała jest dostępny w YouTube z tłumaczeniem na język polski na polskim kanale Vatican News.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: audycję z Radiem Plus Głogów.
1: Echa afery w Szpitalu Południowym. PiS chce specjalnej komisji. O przyszłym rządzie zdecydowaliby liderzy Konfederacji i Korony. Powiemy o najnowszym sondażu. Nie uznają zwierzchnictwa papieża. Lefebryści wyświęcili biskupów. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Kiszkowie pod Gniezdem. Bartek Łojewski.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 41-latek kierujący samochodem osobowym marki Audi z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie zderzył się z pociągiem towarowym relacji Gniezno-Stawiany.
3: W wyniku tego wypadku kierujący Audi poniósł śmierć na miejscu. Natomiast jak ustalili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy pracują na miejscu, maszynista tego pociągu był trzeźwy.
2: Powiedziała nam Anna Osińska z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. W chwili obecnej na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują funkcjonariusze, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są kolejne przesłuchania świadków w sprawie nieprawidłowości we warszawskim Szpitalu Południowym. Temat afery nie schodzi też z ust polityków. Prezes PiS-u chce utworzenia Komisji Zaufania Publicznego. Jego partia ma złożyć projekt ustawy w tej sprawie. O szczegółach z Sejmu Michał Rawa.
4: Jarosław Kaczyński podkreślił, że byłaby to komisja całkowicie apolityczna, wybierana przez Sejm, ale członków komisji miałyby zgłaszać organizacje medyczne. Zakres jej działań byłby skupiony jedynie na szpitalach w Warszawie i na Mazowszu.
5: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach.
4: Mówi prezes PiS, poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Uważa, że niezależność tej komisji od PiS-u to fikcja.
6: Jak coś ma być robione przez Jarosława Kaczyńskiego, to przede wszystkim musi być to zaufania Jarosława Kaczyńskiego.
4: Podkreślmy, że o powołaniu komisji musiałby zdecydować Sejm, w którym większość ma koalicja rządowa.
1: Aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, a polityków Koalicji Obywatelskiej miał przyjmować poza kolejką. O przyszłym rządzie zdecydowaliby liderzy Konfederacji i Korony. Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, żadna z największych partii nie mogłaby samodzielnie objąć władzy. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby nieco ponad 32% wyborców, na Prawo i Sprawiedliwość nieco ponad 27%. Na kolejnych miejscach znalazłyby się Konfederacja z poparciem 13% Polaków i Korona Grzegorza Brauna z 8% poparciem. Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko nowa lewica, na którą zagłosowałoby nieco ponad 7% wyborców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To może być początek schizmy w kościele. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X, potocznie nazywane lefebrystami, wyświęciło 4 biskupów bez zgody papieża Leona XIV. Są przekonani, że wierność tradycji kościoła stoi wyżej niż posłuszeństwo aktualnemu papieżowi, mówi Dawid Gospodarek z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
7: Narracja, jaka jest w bractwie, mówi praktycznie o tym, że w parafiach, które znamy z Polski, które widzimy dookoła, gdzie uznaje się papieża, gdzie trwa modlitwa od wieków, gdzie jest przekazywana wiara, oni twierdzą, że nie ma prawdziwej katolickiej wiary i że to jest sygnał takiego, nazywają to stanem wyższej konieczności, który usprawiedliwia ich do działania wbrew prawu.
1: Ostatni taki akt miał miejsce 56 lat temu wbrew woli ówczesnego papieża Jana Pawła II.

0: sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
1: Wczoraj burze, wczoraj nawałnice narobiły sporo szkód, ale mamy dziś opady deszczu i myślę, że z tego raczej powinniśmy się cieszyć, bo tego deszczu jak najbardziej było nam potrzeba. Do końca dnia synoptycy twierdzą, że padać może. Termometry wskazują do 20 stopni Celsjusza maksymalnie. Jutro będzie nieco cieplej, nawet do 27 stopni Celsjusza mają wskazywać termometry. Więcej chwil ze słońcem, raczej bez burz i raczej bez deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Wakacje pod namiotem przeżywają w Polsce prawdziwy renesans. Dla jednych to idealny pomysł na urlop blisko natury, dla innych szansa na dochodowy biznes na prywatnej działce. Okazuje się jednak, że ani otwarcie legalnego biwaku, ani znalezienie bezpiecznego miejsca na urlop nie jest takie proste. Jak nie narazić się na potężne grzywny, czym różni się zwykłe pole od kempingu i na co turyści musimy zwracać uwagę. O tym już teraz w naszym materiale.
2: Kawałek ziemi, namiot i święty spokój. Moda na biwakowanie w Polsce bije rekordy. Dla jednych to pomysł na wakacyjny biznes, dla innych idealny urlop. Jednak zanim otworzymy własne pole namiotowe, czy wbijemy w nim pierwszy śledź jako turyści, warto poznać zasady gry. Bo urzędowy tor przeszkód dla właścicieli to jednocześnie gwarancja bezpieczeństwa dla urlopowiczów. I choć początkującym przedsiębiorcom często wydaje się, że wystarczy skosić trawę i postawić tabliczkę, rzeczywistość weryfikuje sanepid.
3: Pole biwakowe. Jest to niestrzeżony obiekt hotelarski umożliwiający nocleg w namiotach. Żeby takie pole biwakowe mogło legalnie działać, to przede wszystkim organizator takiego pola musi złożyć wniosek do Urzędu Miasta lub Gminy właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu. Jest to wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie.
2: Mówi Magda Mieszkowska, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Po uzyskaniu wpisu z gminy należy udać się do sanepidu, gdzie sprawdzane są konkretne wymogi.
3: Musi to być teren ogrodzony. Dopuszcza się również ogrodzenia takie prowizoryczne, robione samodzielnie. Na terenie pola muszą znajdować się pojemniki na śmieci oraz te pojemniki muszą być w sposób regularny opróżniane. Muszą znajdować się umywalnie na tryski osobne dla kobiet i mężczyzn. Muszą być toalety, ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn na terenach skanalizowanych z bieżącą wodą do spłukiwania, a na terenach nieskanalizowanych mogą być to toalety przenośne. No i podstawowym wymogiem jest również swobodny dostęp do punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. I musimy pamiętać, że ta woda musi być objęta nadzorem inspekcji sanitarnej, czyli musi to być woda badana.
2: A jeśli chodzi o pole kempingowe, musi być dodatkowo oświetlone i strzeżone. Oprócz miejsc na namioty trzeba zapewnić utwardzone stanowiska dla kamperów z przyłączeniami do prądu, a nawet zapewnić umywalnię z ciepłą wodą i kuchnię turystyczną. Jak zatem jako turysta nie dać się nabrać na dzikie pola bez twardych warunków sanitarnych? Najprostszy test to sprawdzenie oficjalnego rejestru. Każdy legalny obiekt musi być wpisany do ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy lub Miasto. Te dane są jawne i dostępne w internecie. Warto też szukać miejsc rekomendowanych przez Polską Federację Kempingu i Karawaningu, która przyznaje obiektom gwiazdki za standard. Jeśli na miejscu nie ma regulaminu, brakuje koszy na śmieci, a woda leci z niewiadomego źródła, lepiej zwinąć swój namiot. Na co więc zwracać uwagę, kiedy wybieramy się na wakacje?
4: Na pewno trzeba sprawdzić, czy jeżeli to jest duży kemping, czy ma odpowiednio dużo toalet, czy one są w fajnym stanie. Trzeba sobie zajrzeć i zobaczyć, czy takie warunki odpowiadają. No, jest dużo też starych kempingów, na które trzeba zwracać uwagę. Na pewno podróżując musimy zobaczyć, czy mamy gdzie opróżnić wodę z kampera, tą szarą, brudną tak zwaną. Gdzie nabić wodę, gdzie podjechać, no bo nie wyobrażam sobie teraz chodzenia z konewką 20 razy do kampera, jak zbiornik ma 200 litrów.
2: Mówi pan Andrzej, właściciel pola kempingowego.
4: Natomiast no też zawsze trzeba sobie wejść, czy odpowiada, czy ktoś szuka cienia, czy miejsca bliżej morza, czy bliżej wyjścia. Trzeba sobie to wszystko porównać. Jeżeli ktoś szuka kempingu z restauracją, to też powinien sobie od razu spojrzeć, czy takie miejsce jest na kempingu. No to też jak były moje dzieci młodsze, to zawsze patrzyliśmy tam, gdzie są jakieś baseny, żeby te dzieci mogły korzystać mimo morza też w basenach, że my wtedy siedzimy koło nich i pilnujemy tych dzieciaków.
2: Moda na biwakowanie trwa, ale bezpieczny wypoczynek ma swoją cenę i to dosłownie. Przedsiębiorców kosztuje to miesiące papierologii i spore inwestycje w infrastrukturę, a turystów chwilę uwagi przy sprawdzaniu rejestrów. Na koniec zyskują jednak wszyscy. Właściciel ma legalny zysk, a urlopowicz bezpieczny miejsce do spędzenia wakacji. Karolina Stępień, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
1: oferty. A już od czwartku olej beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Dziś ruszamy z wakacyjnym cyklem W drogę z Radiem Plus. W każdą letnią środę Agnieszka Moskaluk będzie zachęcać do podróżowania w rytmie slow z uważnością na świat, ludzi i siebie. Dziś wybieramy się nad Bałtyk.
0: W drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
2: Rozpoczynamy nasz wakacyjny cykl dzisiaj. W swoją podróż zaprosi nas pani Bogna Sterna, psycholożka, terapeutka tańcem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani jest harcerką, pani drogę ma w duszy i w sercu, ale chciałabym, żebyśmy porozmawiały dzisiaj o takim bardzo szczególnym sposobie wędrowania. Pani od paru lat wędruje sobie brzegiem Bałtyku.
3: Chyba mam to we krwi, ponieważ zawsze ciągnęło mnie do ruchu. Uprawiałam różne sporty. Kiedy mój tata przeszedł na emeryturę, też jako były sportowiec, zaczął być wędrowcem i przewodnikiem różnych wycieczek dla seniorów. Ilekroć przyjeżdżałam do Zielonej Góry do rodziców właśnie w niedzielę, to ja mówię, gdzie tatuś? Jeszcze na wędrówce. Ja mówię, jejku, co mu się stało? Dlaczego on wędruje? I to w niedzielę, kiedy ja przyjeżdżam. A tata mówi, jak będziesz w moim wieku, to zobaczysz.
2: I zobaczyła pani.
3: Zobaczyłam. I rzeczywiście pierwszy pomysł to był taki, ponieważ kocham morze, więc sobie pomyślałam, że zobaczę, ile ja w ogóle przejdę brzegiem, po piasku. Zaczęłam obserwować taki portal bałtyckich długodystansowców po piasku właśnie. No i to mnie zaczęło fascynować. Ja muszę spróbować. Ale ponieważ miałam drugą jeszcze ideę, oczyszczalnie ścieków, czyli oczyszczalnie głowy. Jako psycholog słucham codziennie różnych historii, niektóre się w głowie nie mieszczą, ale muszą się zmieścić w sercu. Ale ta głowa bardzo często później wybija różnymi historiami, różnymi emocjami i co jakiś czas trzeba znaleźć jakiś patent na to, żeby sobie tą głowę zresetować. I mówię, może taka właśnie monotonna droga wybrzeżem, tylko piasek, szum morza, mewy, brak ludzi, bo ja startowałam poza sezonem jeszcze. Może to byłaby najlepsza oczyszczalnia ścieków, ale nie wiedziałam z kim ja się mierzę i z czym, bo monotonia i nuda.

0: Da, to jest dokładnie spotkanie z samym sobą. Z tymi skaczącymi małpami w głowie, z tymi komentarzami do samej siebie.
1: A tutaj mamy tylko siebie.
0: Tylko siebie, noga za nogą, nuda, monotonia i te głosy takie wibrujące w głowie. Jak już zmęczenie było w nogach, to był wielogłos na zasadzie, daj sobie spokój, odpuść, po co ci to. A jeszcze spotkani po drodze ludzie mówili, a jaka intencja? Ludziom się w głowie nie mieściło, że idzie kobieta z 18-kilogramowym plecakiem przed siebie, jeszcze nie wie, gdzie będzie nocowała, bo to jest element przygody, że ja nie miałam żadnych noclegów zabukowanych, więc się umówiłam ze sobą, że tam, gdzie dojdę do godziny gdzieś 19:30, 20:00, tam będę szukała noclegu. Więc jak ludzie mnie pytali właśnie, po co ja idę, i ja mówiłam, nie, no, że właściwie żadna intencja, czyszczenie głowy z małp, no to wtedy były te komentarze, ja nie mam małp, na przykład jakiś pan powiedział, a jego żona mówi, ty masz cały cyrk. Rzeczywiście najwięcej ludzi mnie pytało o intencje.
1: Jest łatwiej?
0: Tak, chyba pomaga, tak myślę. Natomiast ja szłam tylko i wyłącznie dla oczyszczania głowy, no ale też się znalazła motywacja i też było super.
1: I od razu się udało przejść taką wielką odległość?
0: Pierwsza trasa to była na boso i to był odcinek Świnoujście Hel. Stopy były tu największym przeciwnikiem. Ha, ja zapomniałam, że tak. Po pierwsze, ja mam 18-kilogramowy plecak, który mnie wbija w piasek. Ten piasek jest nierówny. Czasami kilometrami się idzie, jedna noga jest wyżej, druga niżej, jak to na samym brzegu. Biodra zaczynają boleć. Te gołe stopy mi ewidentnie puchły i powiększały się. To, co było właśnie ciekawe, to, że stopy stały się ważniejsze niż głowa. I tu mi się przypomniał profesor Vitulani, taki neurobiolog, powiedział coś bardzo ważnego, co się oczywiście stało też moją ideą przewodnią tych moich tras, wędrówek. Im więcej pakujesz do głowy, tym dla równowagi bardziej musisz obciążyć nogi, czyli przeciwny biegun. Jak tak zrobisz, to wtedy się bardziej scentrujesz, ześrodkujesz, nie? I rzeczywiście te moje obolałe stopy mi dokładnie powiedziały, co tam głowa, co tam ten cyrk w głowie, stopy są najważniejsze. Zdarzało mi się tak, że przychodziłam już do bazy na nocleg, do zupełnie randomowych ludzi, przypadkowych, i oni pytali, co potrzeba. Ja mówię, jak jest prysznic, jest łóżko do spania, tylko poproszę miskę z wodą. Kupowałam sól, sodę, ocet, to wszystko wrzucałam do wody, odmaczałam stopy i zasypiałam.
1: Później tę wędrówkę pani powtórzyła już w butach.
0: Tak, już w butach, ponieważ znajomy ortopeda mi powiedział, nie rób sobie tego, bo ty nawet nie wiesz, jaka to jest krzywda dla kręgosłupa. O ile chodzenie boso rekreacyjnie do 5 kilometrów to jest spoko i to jest zdrowe, o tyle przechodzenie 400 kilometrów, no bo taki jest odcinek Świnoujście Hel, no to już jest przesada.
1: I ta druga wędrówka to też było Świnoujście Hel?
0: Nie, druga już była Świnoujście Hel i Hel Piaski w butach. No i to już zupełnie inna wyprawa, dlatego że wybrzeże jest nasze różnorodne. Najpiękniejsze plaże tu dla mnie są w okolicach Łeby i tam właściwie, jak się człowiek zbliża, to Rowy Łeba, Czołpińskie Wydmy, to jest po prostu najcudowniejsze dla mnie Bałtyk i wybrzeże. Później od właśnie Helu do Piasków, no to tam już jest w ogóle inne wybrzeże. Tam nie ma praktycznie plaż, tam są takie wycięte, pełne konarów, spadających drzew, ekstremalne przestrzenie i niestety z tym plecakiem w tych butach gdzieś właśnie pomiędzy gałęziami, drzewami, żeby się trzymać tej linii brzegowej, ciężka droga, naprawdę. I ten odcinek Hel Mikoszewo, to był najcięższy, natomiast od Mikoszewa znowu raj do Piasku. Piękne wybrzeże, w ogóle cała Mierzeja Wiślana, godna polecenia.
1: Na zakończenie droga dla mnie to?
0: Spotkanie ze sobą i ze światem, na który patrzę każdorazowo inaczej, bo inaczej też widzę siebie od środka.
2: W drogę z Radiem Plus.

0: Dziś seria spotkań w Pałacu Prezydenckim. Za chwilę relacja naszego reportera. Ma być łatwiej zrealizować receptę. Będzie można ją podzielić na kilka aptek. 5 księży przygotowuje się w Warszawie do posługi wśród Polaków za granicą. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za nami seria spotkań w Pałacu Prezydenckim. Z Karolem Nawrockim najpierw rozmawiał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a później Urszula Pasławska z PSL-u, współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej. A na krakowskim przedmieściu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, to na początek, co przyniosła rozmowa z ministrem obrony?
1: Dzień dobry, czekamy na szczegóły. Prezydent i szef MON-u mieli ustalić wspólne stanowisko przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Ankarze. Polska w kwestiach obronności chce mówić jednym głosem. To była też okazja do poruszenia tematu stałej obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Przypomnijmy, Pentagon wyraził w tej kwestii wstępne zainteresowanie.
0: Drugie spotkanie dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej.
1: Dokładnie tak. Z naszych informacji wynika, że prezydent tę ustawę zawetuje, ale koalicja rządząca walczy w tej kwestii do końca i do końca liczy na podpis. Karol Nawrocki, jak relacjonowała Urszula Pasławska z PSL-u, podczas rozmowy nie zdradził, jaką ostatecznie podejmie decyzję.
2: To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze nie zapadła klamka.
1: Ludowcy, którzy przygotowali przepisy razem z Lewicą, podkreślają, że jest to rozwiązanie kompromisowe.
0: Ustawa zakłada możliwość zawarcia u notariusza umów cywilnoprawnych przez dwie osoby, również tej samej płci.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Utrudnienia na kolei na Mazowszu. Wszystko z powodu pożaru trawy. Na trasie Mińsk-Mazowiecki, Mrozy, Kotuń działa 20 zastępów strażaków. Część pociągów kolei mazowieckich ma opóźnienia, a część relacji skrócono. Szczegóły na portalu pasażera. Ma być łatwiej zrealizować receptę, będzie można ją podzielić na kilka aptek. To przydatne na przykład w podróży. Zmiany weszły w życie dzisiaj, a temat śledzi Jakub Krzyżak. Powiedz, jak oceniają je pacjenci?
4: W rozmowach wciąż przebija się nareszcie, bo do tej pory, jeśli na przykład wychodząc ze szpitala w sąsiednim województwie, kupiliśmy pierwsze opakowanie leku w lokalnej aptece przyszpitalnej, to po k***ne musieliśmy wracać do tego samego punktu.
5: Dobrze, bo nie będę z ząbek jechać tutaj, żeby coś zrealizować.
6: Daje to szersze pole manewru w przypadku, kiedy ktoś na przykład dużo podróżuje.
4: Mówili mi pacjenci. Na razie dzielenie recept jest możliwe tylko w aptekach i punktach aptecznych, które zgłosiły się do programu i zaktualizowały swoje systemy.
7: Mamy około 11 400 aptek i punktów aptecznych. Do projektu przystąpiło ponad 7 tysięcy.
4: Mówi mi wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marian Witkowski. Docelowo za kilka tygodni dzielone recepty zrealizujemy już wszędzie.
0: A pełną listę aptek już realizujących dzielone recepty można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: 5 księży przygotowuje się do posługi wśród Polonii. Specyfikę pracy na emigracji poznają w czasie kursu propedeutycznego w Warszawie, mówi sekretarz Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, ksiądz Tomasz Frączak.
8: Takim głównym celem jest rozwinięcie kompetencji interkulturowych, zobaczenie, jak funkcjonuje duszpasterstwo, jakie są potrzeby Polaków, Polonii, jakie są oczekiwania, jakie kompetencje też powinni posiadać duszpasterze, żeby w tym konkretnym kontekście jak najlepiej się odnaleźć i jak najskuteczniej głosić Ewangelię.
0: Księża w tym roku podejmą posługę duszpasterską w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.
9: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
10: Co w pogodzie na jutro widzą dla nas synoptycy? To pytanie oczywiście jest zasadne. Jeśli ktoś jutro na przykład chce się poopalać, to będzie miał więcej szans na to, a to dlatego, że jutro przewaga słońca, na niebie chmury czasami się pojawią, ale opadów deszczu nam w Głogowie nie przyniosą. Termometry wskażą do 27 stopni Celsjusza, będzie zatem bardzo ciepło. Wiatr będzie umiarkowany, momentami może dodawać nam trochę otuchy.
9: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
10: 18 zatem minęła, rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie w Radiu Plus Głogów. Mateusz Król, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam.

0: Radio Plus Głogów.
1: Rozpoczynamy zatem nasze wieczorne spotkanie. Drodzy Państwo, mówić będziemy dziś dużo o bezpieczeństwie. To bardzo ważne. Ja myślę, że jak zwykle o tej porze roku słowo bezpieczeństwo jest odmieniane przez przypadki. Dzieciaki w szkołach usłyszały o tym, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo w trakcie lata, w trakcie przerwy od szkolnych obowiązków. W Głogowie na przykład, co Państwo pewnie wiedzą, bo słuchają Radia Plus Głogów, kaski otrzymały dzieciaki od prezydenta w miniony piątek. Ponad 400 osób otrzyma takie kaski w ciągu najbliższych dni i to jest bardzo dobra informacja. Ale bezpieczeństwo nie dotyczy tylko tematu dzieci, także nas, dorosłych, czasami miewamy różne pomysły, czasami podróżujemy na przykład na rowerze, chodzimy pieszo, no i właśnie może zastać nas burza. Co robić w takiej sytuacji, gdzie się chować? Jakie są takie zasady podstawowe bezpieczeństwa zachowania w trakcie wyładowań atmosferycznych? O tym za chwilę już na naszej antenie.
0: Radio

0: reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
4: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Poradami, drodzy Państwo, dziś służymy, bo wakacje się rozpoczęły, no i na przykład razem z nimi wypoczynek pod namiotami. Jak wskazują prognozy, musimy się liczyć z nagłymi burzami. Strażacy podkreślają, że najważniejszy jest spokój i szybka reakcja. Mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: Namiot nie jest najlepszym miejscem na spędzenie burzy, dlatego jeżeli jest taka możliwość, należy ukryć się w jakimś solidnym budynku. Również pojedyncze drzewa mogą stanowić zagrożenie, szczególnie jeżeli dochodzi do silnych porywów wiatru. Rozbicie namiotu pod takim drzewem może stanowić zagrożenie.
1: Służby radzą, aby przede wszystkim sprawdzać na bieżąco prognozy pogody i to bardzo ważne, nie lekceważyć alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Za chwilę jeszcze jedna porada, jeśli chodzi o sytuacje burzowe.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach!
0: Po reklamie.

0: Warto sprawdzić miejsca ewakuacyjne na wypadek burzy. W terenie najważniejsza jest ocena sytuacji. Trzeba wiedzieć, czego unikać i znaleźć miejsce, które da nam największe bezpieczeństwo, co mówi Krzysztof Lis z domowego survivalu.
1: Taką rzeczą, którą warto jest zrobić zawczasu, to jest po prostu przemyśleć sobie, co byśmy robili w takiej sytuacji, co nam dokładnie zagraża. I mając te dwie informacje w głowie, wyobrażając sobie już nawet taki scenariusz, jesteśmy z perspektywy reakcji naszego mózgu, tej chemii, która się wtedy wydziela, tych hormonów stresu i tak dalej, jesteśmy przygotowani na taki kryzys znacznie lepiej, niż gdy po prostu pierwszy raz w życiu się z nim spotykamy. Chociaż może się to wydawać irracjonalne, to mózg w podobnym stopniu traktuje to, co my sobie wyobraziliśmy, jak i to, co w życiu przeżyliśmy.
0: Jeszcze raz sobie powtórzmy, najważniejsze jest sprawdzać na bieżąco prognozę pogody i nie lekceważyć różnego rodzaju alertów. Często tak jest, że słyszymy, że będzie burza, jej nie ma i później nasza czujność spada. Na każdy alert trzeba być gotowym.

0: Radio Plus.
1: Zerwane dachy i zalane ulice, burze na wschodzie i południu kraju. Nauczyciele mają protestować ostatniego dnia wakacji, chcą większych podwyżek. Schizma w kościele, lefebryści wyświęcili biskupów wbrew papieżowi. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nawałnice i gwałtowne burze przechodzą przez południe i wschód kraju. W województwie lubelskim strażacy wyjeżdżali już do ponad 200 interwencji. Arkadiusz Więsek.
2: Żywioł najbardziej dotyka powiat bielski i radzyński. Silny wiatr powala drzewa, uszkodził linie energetyczne i zerwał do tej pory już 4 dachy. Obecnie problemy z dostawami prądu występują m.in. w okolicach Lubartowa, Parczewa oraz Białej Podlaskiej, a strażacy cały czas odbierają nowe zgłoszenia. Dla Lubelszczyzny obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami, który potrwa nawet do jutrzejszego poranka.
1: Niebezpiecznie jest też na Śląsku. Najnowsze informacje ma Katarzyna Ziółkowska-Dąbek.
3: Do tej pory Śląska Straż Pożarna odnotowała 269 interwencji związanych ze skutkami burz. Są to głównie zalane ulice. Na południu regionu w powiecie wodzisławskim najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie gminy Gorzyce. Interwencje dotyczą zalanych budynków, zerwanych linii czy połamanych drzew. Jest też interwencja związana z zerwanym dachem na budynku gospodarczym. Do usuwania skutków nawałnicy skierowano jednostki z terenu całego powiatu.
1: W województwie śląskim również obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami. Alerty IMGW wydano także dla Lubelszczyzny, Małopolski, Podkarpacia, Podlasia, części Mazowsza i powiatu tatrzańskiego. Opóźnienia, zmiany tras i skrócone relacje to utrudnienia kolejowe spowodowane przez pożar traw na Mazowszu. Dotyczy to odcinka Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Kotunie. Trwa walka z żywiołem.
4: Działania nasze są rozproszone, tak jak wspomniałem wcześniej, ze względu na to, że jest kilka zarzewi ognia, z którymi walczymy. Na chwilę obecną do zdarzenia jest zadysponowane ponad 20 zastępów państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. Kolejne zastępy są w drodze.
1: Mówił Piotr Jałocha ze Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Koleje Mazowieckie poinformowały o wprowadzeniu wzajemnego honorowania biletów na odcinku Warszawa Zachodnia - Łuków w obu kierunkach. Grzecznie już było, mówią nauczyciele i zapowiadają protest. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest zadowolony z proponowanej przez rząd podwyżki płac o 3%.
5: Chcemy przypomnieć politykom, że to, co się obiecuje, to, co się deklaruje w kampanii wyborczej, nie może być tylko trzą gadaniną i taką czystą kiełbasą wyborczą.
1: Mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz na spotkaniu z klubami koalicji rządzącej. Przypomniał, że 2 lata temu obiecano powiązanie pensji pedagogów ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.
5: Nie zostały podjęte żadne prace. Nie ma harmonogramu działań. Nie ma także pewnych propozycji, które odnosiłyby się do próby poszukiwania w Związku Nauczycielstwa Polskiego pewnych podpowiedzi, jak mamy nad tym dokumentem procedować.
1: Manifestacja nauczycieli zaplanowana jest na ostatni dzień sierpnia przed kancelarią premiera.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lefebryści wyświęcili 4 biskupów bez mandatu papieskiego. W celebracji uczestniczyło ponad 1000 księży, zakonników i zakonnic oraz około 15 tysięcy wiernych. Sprzeciw Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X wobec woli papieża oznacza ekskomunikę zarówno dla wyświęconych, jak i wyświęcających. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 56 lat temu.
6: Decyzję o udzielaniu święceń uzasadniono koniecznością zapewnienia ciągłości oraz wręcz przetrwania wspólnoty, mówi Dawid Gospodarek z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
7: Z 4 biskupów, których wyświęcił arcybiskup Lefebvre, zostało teraz 2, którzy już są też po prostu starsi, schorowani. Bractwo ma działalność duszpasterską, misyjną też na całym świecie, Ameryka, Azja, Afryka, Europa. Więc biskupi argumentują to, że teraz są po prostu niewydolni, żeby jeździć z święceniem księży, dlatego zdecydowali się sami to zrobić.
6: Zdaniem Gospodarka przed Leonem XIV spore wyzwanie, potrzeba dialogu i otwartości, przede wszystkim ze strony lefebrystów. Anna Baszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne zapraszam w imieniu Justyny Bieniek jutro o 6.00.

co w pogodzie na jutro widzą dla nas synoptycy? To pytanie oczywiście jest zasadne. Jeśli ktoś jutro na przykład chce się poopalać, to będzie miał więcej szans na to, a to dlatego, że jutro przewaga słońca, na niebie chmury czasami się pojawią, ale opadów deszczu nam w Głogowie nie przyniosą. Termometry wskażą do 27 stopni Celsjusza, będzie zatem bardzo ciepło. Wiatr będzie umiarkowany, momentami może dodawać nam trochę otuchy.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus.
1: Po godzinie 19, drodzy Państwo, będziemy mówić o tym, oczywiście, co grozi nam przez opalanie. Wszyscy wiemy, co roku o tym powtarzamy, ale warto powtarzać, bo niestety wiele osób z nas lekceważy czerniaka. Czerniaka można w bardzo łatwy sposób, na czerniaka w bardzo prosty sposób można zachorować i w bardzo częsty sposób niestety także zlekceważyć i nie zauważyć, co może prowadzić do naprawdę, naprawdę tragicznych w skutkach sytuacji. Za chwilę rozmowa na ten temat na naszej antenie. Bądźcie Państwo z nami.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
8: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Plus Głogów.
1: Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Jest słońce, jest ciepło, no i pojawia się ten sam temat, czyli czerniak. Niestety niepokojące dane, które przedstawiliście państwo w ostatnim czasie, czyli to, że 1 na 3 osoby z czerniakiem umiera.
2: Tak, to prawda. Staramy się co roku przypominać tutaj wspólnie z ekspertami o tym, że czerniak to jest jeden z najbardziej groźnych nowotworów, które niestety mogą się nam przytrafić, szczególnie to, że jesteśmy na nasłonecznionych miejscach, lubimy się opalać, to powoduje, że jednocześnie to ryzyko zachorowania na czerniaka rośnie. Krajowy Rejestr Nowotworów też podaje, że tak naprawdę na przestrzeni kilku lat wykrywalność czerniaka bardzo wzrosła, bo jeszcze około 5 lat temu to było 2,5 tysiąca przypadków rocznie, a dzisiaj mamy już 4 tysiące takich przypadków. I eksperci też podkreślają, że niestety ta zapadalność na czerniaka stale rośnie, więc na pewno musimy zrobić wiele, aby dotrzeć z informacjami do osób, także młodych osób, które lubią się opalać, o tym, żeby jednak uważali na promieniowanie UV, bo niestety może ono prowadzić, to nadmierne opalanie może prowadzić do bardzo trudnej choroby.
1: Państwo przypominacie też, żeby po tym okresie letnim badać się, bo zbadanie znamion to jest taka rzecz, która powinna być robiona po każdym po prostu sezonie letnim.
2: Oczywiście, tak naprawdę eksperci podkreślają, że powinniśmy się badać, czy powinniśmy sprawdzać się, jakby obserwować nasze ciało tak naprawdę regularnie, bo nie mówimy tutaj tylko o okresie letnim, czy już jesiennym, ale tak naprawdę cały czas powinniśmy obserwować naszą skórę i tak naprawdę zalecają, żeby to było regularnie, co 3 miesiące. Wystarczy, myślę, niewielki czas, 5-10 minut, żebyśmy obejrzeli swoje znamiona. My praktycznie przy każdej akcji takiej edukacyjnej czy profilaktycznej, które prowadzimy tutaj w Narodowym Funduszu Zdrowia, właśnie podkreślamy o tym, żeby brać czerniaka pod lupę, czyli krótko mówiąc, sprawdzać znamiona, obserwować znamiona, szczególnie jeśli właśnie mamy jasną karnację, jasną cerę. A jak wiadomo, jesteśmy Europejczykami, więc ta cera dominuje, ale także szczególnie osoby, które mają blond włosy, mają włosy koloru rudego, ciało mają pokryte piegami, te osoby także są na przykład bardziej narażone na zachorowanie na czerniaka, ale każdy z nas tak naprawdę powinien obserwować znamiona i musimy zwracać uwagę na kilka aspektów, ponieważ czerniak nie zawsze jest czarny, od tego myślę zacznę, ten kolor może być naprawdę różny. Może mieć odcienie różu, może mieć odcienie fioletu, może mieć odcienie czerwonego, więc tak naprawdę ta barwa czerniaka, mimo tego, że sama nazwa wskazuje, że on jest raczej czarny, to tak naprawdę ta gama kolorów może być różna. Musimy obserwować, czy nasze znamiona przypadkiem nie rosną, ponieważ czerniak tak naprawdę zmienia swój kształt, zmienia swoją objętość, on też może jakby narastać, więc musimy sprawdzać i obserwować, czy takie zmiany faktycznie nie mają miejsca. Myślę, że warto zrobić sobie zdjęcie być może znamiona w takim miejscu, którego nie możemy sami jakby zobaczyć, więc myślę, że pomogą tutaj bliscy zrobić zdjęcie, jak to nasze znamiono, które podejrzewamy, że być może coś złego się z nim dzieje, czy jakby ewoluuje jego kształt, się zmienia, jego wielkość w czasie. Warto sobie zrobić takie zdjęcie i po prostu porównać go i jeżeli zauważymy te niepokojące objawy, absolutnie natychmiast powinniśmy się zgłosić do lekarza.
1: Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia jest dziś naszym gościem. Wracamy po krótkiej przerwie. Radio Plus.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: Radio Plus Głogów. Radio
1: Plus. Wracamy po przerwie. Magdalena Stokłosa. Ze mną jest pan Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozmawiamy dziś o czerniaku, który dotyka coraz więcej osób, każdego. Też zachęcamy do tego, żeby się badać. Mówiliśmy o tym, co należy robić, żeby regularnie się obserwować, żeby sprawdzać swoje ciało. Wspomniał pan o tym, że jeżeli widzimy coś niepokojącego, żeby zgłosić się do lekarza, do dermatologa, jak rozumiem.
2: Tak, oczywiście. Pierwszym lekarzem, myślę, do którego powinniśmy się zgłosić, to być może nasz lekarz rodzinny, ale ten na pewno skieruje nas do dermatologa. Lekarz ma takie specjalne urządzenie zwane dermatoskopem, pod którym, czyli to taka, można powiedzieć, lupa z dużym powiększeniem, dzięki której obserwuje, jak te zmiany w danym znamieniu się przedstawiają, jak on wygląda, jaki ma kolor, jaki ma kształt. I dzięki tej obserwacji tak naprawdę lekarz ma możliwość oceny, czy jest to znamie, które wymaga już jakiejś jeszcze pogłębionej diagnostyki, być może

0: sprawdzenia jeszcze dogłębnego, czy jest to zmiana, która jakby nie jest takim zarzewiem czerniaka, czy nie jest samym czerniakiem. Na pewno nie unikajmy lekarza, jeżeli coś nas zaniepokoi, sprawdzajmy znamiona, sami je kontrolujmy, ponieważ tak naprawdę, i to podkreślamy, że czerniak wykryty w tej pierwszej fazie tak naprawdę daje blisko 100% szanse na wyleczenie, tak więc nie możemy zmarnować tej szansy. Po to sprawdzajmy znamiona, nie dlatego, żeby potwierdzić chorobę, tylko tak naprawdę, żeby ją wyprzedzić, tak? I nie bójmy się diagnozy, nawet jeżeli będzie ona niepokojąca, to fakt wykrycia czerniaka w pierwszej fazie naprawdę daje bardzo dobre rokowania na to, że będziemy zdrowi.
1: Jak najwcześniejszy kontakt z lekarzem, regularne badania i obserwowanie swojego ciała, to jest bardzo ważne. A jeszcze chciałam to pytać o to, jak chronić swoją skórę, jeżeli mamy znamiona, mamy tych znamion dużo, bo tak się zdarza i chcemy się uchronić przed czerniakiem, co powinniśmy robić?
0: Tak naprawdę eksperci podkreślają, żeby się nie opalać, bo tak naprawdę jeżeli nawet jesteśmy ubrani, mamy odsłonięte powiedzmy tylko ręce, trochę nóg, to mimo wszystko jakby cały czas jesteśmy narażeni, prawda, na to promieniowanie. Oczywiście wtedy ta powierzchnia, która jest opalana, jest mniejsza, więc zmniejszamy także ryzyko tego promieniowania UV. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę eksperci radzą, żeby jednak tego nie robić, ponieważ tak naprawdę, jeżeli chociażby spacerujemy, uprawiamy jakąś aktywność na słońcu, to opalamy się dokładnie tak samo, a może nawet czasami bardziej, niż wypoczywając chociażby na plaży. Na pewno zalecany jest filtr do naszej skóry. Oczywiście te najwyższe filtry, czyli od 30 w górę. Oprócz stosowania kremów z filtrem, powinniśmy zakładać okulary, oczywiście z filtrem przeciwsłonecznym, a także nakrycia głowy, czyli czapki, kapelusze, czy jakiekolwiek inne nakrycie głowy, które będzie chroniło tę część ciała przed promieniowaniem. No i tak naprawdę też absolutnie tutaj eksperci podkreślają to z całą mocą, żeby no nie nadużywać, a w zasadzie w ogóle nie stosować opalania w solarium. Też nie ukrywam, i mało być może to wiedzą słuchacze, że tak naprawdę zmiana koloru skóry jest reakcją obronną. Trzeba też mieć na uwadze, że to, że ta skóra się zmienia, oczywiście być może ładniej wyglądamy wtedy na bardziej opalonych, ale to też powoduje, że no niestety ta skóra poddawana częstemu promieniowaniu po prostu też się starzeje i musimy o tym wiedzieć, a jednocześnie no niestety, jeżeli jest pokryta znamionami, to może potem to niewinne opalanie przekształcić się czy przerodzić się niestety w ciężką chorobę.
1: Dlatego zachęcamy do tego, żeby jeżeli już wychodzimy na słońce, to koniecznie używać kremów z filtrem, nakrycia głowy i w tym okresie upałów, także pamiętajmy o nawodnieniu. Magdalena Stokosa, ja dziękuję bardzo za dziś. Z nami był pan Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: I tą rozmową kończymy dzisiejszy program. Mateusz Król, dziękuję za uwagę. Słyszymy się oczywiście jutro od godziny 16:00.

Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.

Witam gorąco, wakacyjnie, w klimacie przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek ostre disco końca lat 70. Theoden Hartman, Instant Replay, potem Patrick Hernandez, Born to be Alive, a także grupa Gibson Brothers i Que Será Mi Vida.

To było trio Gibson Brothers, przed nami grupa Voyage w utworze Souvenirs, potem Donna Summer, I Feel Love, a także Didi Jackson w przeboju Automatic Lover.

0: Jackson utworem Automatic Lover zakończyła pierwszy dzisiejszy miks. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Let's go, girls.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami hity z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek trio Scotchy, Take Me Up, potem P-Lion Reggae Radio, a także duet Modern Talking w piosence Jazz Me to Mona Lisa.

Za nami duet Modern Talking, przed nami trio Bad Boys Blue i Kiss All Over Baby, potem grupa Troll Jimmy Dean, a także Umberto Tabini w piosence Chelsea Giuliano.

To był Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a teraz już zespół Joy i Touch by Touch, potem grupa Magazine City, Rendezvous Sir La Costa del Sol, Sandy Martin, People from Ibiza i duet Fantastic w nagraniu.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami ponownie klasyka muzyki disco, John Paul Young i Love is in the Air, potem Luisa Fernandez, Layla Von Ill, a także duet Baccara w nagraniu Yesterday Can Boogie.

0: zespół Bonnie M swoim słynnym hitem Rasputin zakończył ten mix.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystko piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami porcja elektronicznych klimatów w tanecznych rytmach. Na początek Lips Incorporated i Funky Town, potem Patrick Cowley, Megatron Man, a także Giorgio Moroder w nagraniu Let the Music Play.

George'em Moroder, teraz już Donna Summer, I Remember Yesterday, a także grupa Bonet w piosence Bahama Mama i zespół Abba w utworze Lay All Your Love On Me.

była szwedzka, a teraz już kanadyjski zespół Transexy Living on Video. Potem duet Patrick Cole i Giorgio Moroder i Together in Electric Dreams, a na zakończenie tego miksu hiszpańska grupa

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

Cześć, tu Beata Kozidrak. Dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Cudownych, ciepłych wakacji. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.